mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Bonton Radio i wszystko gra.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: 76 tysięcy złotych maksymalnie zarobią lekarze. Zaczynają się utrudnienia na poszerzanym odcinku autostrady A2. Hiszpańska policja zatrzymała samochód pełen narkotyków, bo jechał pod prąd. Michał Pieszkała, dzień dobry. 76 800 zł, tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy. Taką propozycję przedstawił premier Donald Tusk.
1: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
0: Regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i kontraktach. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu w jednej placówce mającej kontrakt z NFZ-em. Ma to być główny pracodawca. Jego zgoda będzie niezbędna do zatrudnienia w innym podmiocie. Zaczęły się już prace przy poszerzaniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Teraz przyszedł czas na pierwsze utrudnienia dla kierowców. Trzeba liczyć się ze zwężeniem, zmianami organizacji, czy nawet ręcznym sterowaniem ruchem. Jest szansa, że ruch nadal będzie płynny, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
0: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Włowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028 roku. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany jest do regeneracji, poinformowały Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej na granicy Lubelskiego i Podkarpacia wybuchł w maju i objął obszar ponad 1000 hektarów. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, mówi Marcin Mazur z firmy Eset, zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
3: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
0: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły korzystać z portali społecznościowych. To we Francji. Ustawę o zakazie przyjął tamtejszy parlament. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Hiszpańska policja zatrzymała samochód przewożący prawie 100 kg narkotyków, kokainę, haszysz i marihuanę. Ułatwił to sam kierowca tego auta, bo i jechał pod prąd. Tak zwrócił na siebie uwagę policji. Potem rzucił się do ucieczki, a jego pasażer wyskoczył z samochodu i uciekał pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierowca, który był do tego agresywny, na proces zaczeka w areszcie. O poranku najwięcej chmur na Podlasiu oraz w Karpatach. Gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż od północnego zachodu będą nadciągać większe chmury, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu na północy miejscami burze. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 20 do 23 stopni.
4: Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
2: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Bon Ton Radio.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Kochanie, napiłbym się kawy.
5: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
4: Kaśka. Złotą Woseba.
5: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
6: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama.
11: 104,9 FM. 104,9 FM. Pontom Radio.

0: for another.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
9: Słuchacie Bonton.

0: milionów lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy. Rośnie napięcie w PiSie. Członkowie decydują albo partia, albo stowarzyszenie. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać. Michał Pierzchała. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli zająć się nimi posłowie. Więcej informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu zebrał Cezary Jaszczyk.
1: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
2: Biedy nie ma.
1: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
3: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 000 zł, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
1: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
0: Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości rośnie napięcie przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Prezes Jarosław Kaczyński, grożąc wyrzuceniem z partii, dał czas do czwartku do końca dnia członkom PiSu na podpisanie lojalek. Już wiadomo, że partię, a nie stowarzyszenie, wybrał były prezes Orlenu Daniel Obajtek, a rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
4: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
0: Na razie nie jest planowane spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka. To 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca, zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września, a wnioski można składać do końca listopada. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie, dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton. Co prawda maksimum perseidów przypadnie dopiero za około 3 tygodnie, ale już rozpoczęły aktywność, ozdabiając letnie nocne niebo spadającymi gwiazdami. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów. Czas jego aktywności przypada na lato, co dobrze wpisuje się w wakacyjne wyjazdy poza miasto, w rejony z mniejszą ilością sztucznego oświetlenia. O ile pogoda pozwoli, warto spoglądać w niebo. Przygotujmy się też na to, że perseidy potrafią pojawiać się w grupie po 6 do 15 meteorów w ciągu kilku minut.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: MPGK w Chełmie przygotowuje modernizację zakładu przetwarzania odpadów komunalnych. Spółka na razie analizuje rozwiązania technologiczne i koszty inwestycji, która ma objąć m.in. rozbudowę linii sortowniczej, nowe systemy bezpieczeństwa i automatyzację procesu. Chełmscy kryminalni zatrzymali 22-latka poszukiwanego dwoma listami gończymi za przestępstwa narkotykowe i złamanie zakazu sądowego. Mężczyzna próbował uciec przez taras, ale trafił w ręce policjantów. W całym województwie w ramach specjalnej akcji zatrzymano 118 poszukiwanych osób. Już w niedzielę w Choli w gminie Stary Brus odbędzie się 28. Jarmark Choleński. Organizatorzy przygotowali program pełen tradycji, lokalnego rękodzieła i występów. Wydarzenie organizują gmina Stary Brus oraz miejscowa biblioteka.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Od 20 do 23 stopni będą dzisiaj w większości kraju pokazywać termometry. Chłodniej tylko na północnym zachodzie i północy, od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż od północnego zachodu przybędzie chmur i tutaj mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton na lato.
2: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Obudka, wstajemy, nie śpimy, tu Fox i program Bonton na lato. 6 po 7.

0: No to dobra, rozciągając się, a wy pewnie przewracając się na drugi bok, posłuchajcie, kartki z kalendarza, cóż tu w niej ciekawego dzisiaj możemy o poranku wyciągnąć. No dobra, dzisiaj środa, 22 dzień lipca, 203 dzień roku i 30 tydzień roku. Możemy generalnie pozdrawiać się każdą jedną Milenkę, każdego jednego Leosia oraz każdą jedną Magdalenkę, bo dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Życząc wam dobrego dnia, przechodzimy także do nietypowych świąt. No i dzisiaj mamy Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępców z Nienawiści, a także Światowy Dzień Mózgu. No i pasuje dzisiaj ten mózg troszeczkę potrenować, bo organ nieużywany zanika.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopolsuna. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
9: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
10: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
9: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
10: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
9: Materiał finansowany przez Partię Razem.
11: Kochanie, napiłbym się kawy.
12: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
11: Kaśka, złotą Wosebę.
12: Mówisz i masz. Twoja Woseba, kupiona w Dino.
13: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino, najbliżej ciebie.
14: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: Radio Bontonowcy. Dobra wiadomość dla tych, którzy zamiast siedzieć przed ekranem, po prostu wolą poskakać na desce, na hulajnodze albo na BMX-ie. Skatepark w Izbicy przejdzie podobno sporą metamorfozę. Stare przeszkody poznikają, a ich miejsce zajmą nowe rampy. Pewnie pojawią się fajne jakieś poręcze, mini rampy i tak dalej. Inwestycja warta ponad 428 tysięcy złotych. No a część pieniędzy pochodzi z unijnego dofinansowania, więc gitarka. Czyli w Izbicy będzie można nie tylko szlifować triki, ale także nawierzchnię. Oby już tylko deskorolką, a nie kolanami.
1: To jest bomba.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
7: 7.30, środa, 22 lipca. Czas na najświeższe informacje Radia Bonton.
8: Jest 7.30, zapraszam na wiadomości lokalne. Eliza Kudalska-Nowosad. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie rozpoczęło etap przygotowań do kolejnej dużej inwestycji związanej z gospodarką odpadami. Spółka prowadzi wstępne konsultacje rynkowe dotyczące modernizacji zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Srebrzyszczu. Celem konsultacji jest zebranie informacji, które pozwolą przygotować przyszłe postępowanie przetargowe. MPGK chce sprawdzić możliwości techniczne realizacji inwestycji, poznać dostępne rozwiązania oraz oszacować koszty tego przedsięwzięcia. Planowana modernizacja obejmuje m.in. doposażenie istniejącej linii sortowniczej w separator elektromagnetyczny, montaż dodatkowych przenośników, wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej, utworzenie stanowiska do doczyszczania szkła i innych odpadów oraz unowocześnienie systemu sterowania pracą instalacji. Jednym z ważnych zagadnień jest sposób przeprowadzania robót w działającym zakładzie. Spółka analizuje, jak zorganizować pracę, by ograniczyć ryzyko przestojów i zapewnić ciągłość przetwarzania odpadów. MPGK na tym etapie nie podaje jeszcze wartości inwestycji ani dokładnego harmonogramu rozpoczęcia robót. Konsultacje mają najpierw pomóc w określeniu zakresu zamówienia, wymagań wobec wykonawców oraz warunków realizacji projektu. Przedsięwzięcie ma zostać wsparte środkami europejskimi. Jak podkreśla też spółka, obecny etap nie oznacza jeszcze rozpoczęcia przetargu ani wyboru wykonawcy. Podczas wojewódzkiej akcji poszukiwany chełmscy kryminalni zatrzymali 22-latka, za którym sąd wydał dwa listy gończe. Był poszukiwany za przestępstwa narkotykowe oraz złamanie sądowego zakazu. Policjanci ustalili miejsce jego pobytu. 22-latek próbował jeszcze uniknąć odpowiedzialności i uciekł przez taras, ale tam również czekali na niego mundurowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. Tam spędzi prawie 2 lata. Cała dwudniowa akcja poszukiwany objęła całe województwo lubelskie. Policjanci sprawdzili ponad 1300 miejsc, wylegitymowali ponad 3200 osób i zatrzymali lub ustalili łącznie 118 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne podobne akcje, których celem jest zatrzymywanie osób ukrywających się przed odpowiedzialnością karną.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: W niedzielę w Choli w gminie Stary Brus odbędzie się 28. już edycja Jarmarku Choleńskiego, co znalazło się w programie tegorocznego wydarzenia.
9: Już o godzinie 10 odbędą się warsztaty tworzenia pająków żyrandolowych. Następnie odbędzie się barwny korowód, czyli będzie to przejście z cerkwi do skansenu, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie jarmarku. O godzinie 13 odbędą się warsztaty ceramiki. Następnie będą występy z zespołów śpiewaczy, będzie to taka muzyka Polesia. A o godzinie 16 nastąpi koncert poleskiego składu smyczkowego i będzie on połączony z potańcówką i warsztatami tańca ludowego.
8: Mówi Patrycja Zinczuk, wójt gminy Stary Brus. Głównymi organizatorami jarmarku są gmina Stary Brus oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie.
2: Bonton na lato.

0: Wykładamy wam kawę na ławę. Informacje dla kierowców ma Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chrome Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów sprawdziło, jaki jest udział elektryków na rynku motoryzacyjnym poszczególnych krajów Starego Kontynentu. Wbrew części opinii, liderem nie jest Polska, bo jesteśmy wyprzedzeni, ale tylko o jedno państwo. Stawca pod kątem najmniejszej liczby elektryków na drodze przewodzi Chorwacja z wynikiem 4%. My jesteśmy na drugiej lokacie z rezultatem 5,3, aczkolwiek tuż za nami są kolejno Słowacja, Estonia i Grecja. Mediana udziału samochodów elektrycznych w rynku europejskim to 20%, a znacząco zawyżej ją Norwegia, gdzie takich pojazdów jest zarejestrowanych aż 98% w skali krajowej floty. Drugie miejsce należy do Danii, 80%, zaś trzecie do Finlandii, prawie 48%.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
14: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
0: Reklama.
15: Bonton na lato.

0: Zastanówmy się, pomyślmy, rozejrzyjmy się w koło i zastanówmy się, do jakich sklepów chodzimy najczęściej, a później zapraszam Was na nasz portal na supertydzień.pl, gdzie mamy dla Was w artykule ranking największych sieci spożywczych w Polsce. No i wtedy zobaczycie, kto, to znaczy do których sklepów chodzimy najczęściej. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM w programie Bonton na lato. Za 9 minut będzie 8.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz Jak Tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co

0: Pierwszy raz widzą.
1: Och!
2: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: prawie 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach, pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie. Michał Pierzchoła. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedno z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, które ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
1: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800, naprawdę to jest chyba godna kwota.
0: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu, wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
2: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach w ocenie Wód Polskich spowodowała to tak zwana przyducha, czyli stan, gdy nagle w wodzie zaczyna brakować tlenu. Cierpiały przede wszystkim stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W lokalach gastronomicznych na Mazurach stynki smażone w głębokim tłuszczu serwuje się jako rodzaj przekąski. Często nazywa się je rybnymi frytkami. Test syren w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026 zakończony. Wczoraj w całej Polsce wyły syreny. Jak tłumaczy doradca ministra obrony Piotr Kobzdej, chodziło o sprawdzenie zdolności służb na wypadek realnej sytuacji kryzysowej.
3: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
0: Zarówno o początku, jak i końcu ćwiczeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało poprzez alerty w telefonach komórkowych. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Po południu, głównie na północy, synoptycy prognozują lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 20 do 23 stopni. Mówię na ogół, bo chłodniej miejscami na północnym zachodzie i północy. Tutaj od 17 do 19 stopni.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: Cześć wszystkim, 5 po 8, tu Fox.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,99 zł za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.
10: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
11: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
12: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Pomimo tego, że jest chłodno, padło ważne pytanie i dzisiaj swoje pytanie zadała nam właśnie 6-letnia Łucja.
13: A dlaczego latem jemy lody?
12: Łucjo, to pytanie na pewno spodobało się wszystkim małym i dużym łasuchom. Pomyślcie o bardzo gorącym letnim dniu, nie takim jak dzisiaj. Słońce mocno świeci, na niebie nie ma ani jednej chmurki, a po kilku minutach zabawy na dworze robi nam się naprawdę ciepło. Wtedy wielu z nas marzy o czymś zimnym, na przykład o pysznych lodach. Ale dlaczego właśnie latem smakują nam najbardziej? Kiedy jest gorąco, nasze ciało stara się utrzymać odpowiednią temperaturę. Dlatego się pocimy. Pot pomaga nam się ochłodzić, a zimne lody również na chwilę dają przyjemne uczucie chłodu. Nie schładzają całego organizmu na długo, ale sprawiają, że przez chwilę czujemy się bardzo przyjemnie. To trochę tak jak gdy przyłożymy do policzka chłodny ręcznik. Od razu robi się milej. Ale jest jeszcze jeden powód. Latem spędzamy więcej czasu na dworze. Chodzimy na spacery, jeździmy na rowerze, bawimy się na placu zabaw i wyjeżdżamy na wakacje. A przy plaży, w parku czy na rynku bardzo często spotykamy budki z lodami właśnie. Nic dziwnego, że tak chętnie po nie sięgamy. A czy wiecie, że lody mają bardzo długą historię? Już wiele, wiele lat temu ludzie mieszali śnieg albo pokruszony lód z owocami i miodem. To był przysmak, który pomagał przetrwać upały. Dzisiaj mamy lody waniliowe, czekoladowe, truskawkowe, pistacjowe, a nawet o smaku gumy balonowej. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że kiedy liżemy lody zbyt szybko, może zaboleć nas głowa? To uczucie nazywa się ból od zimna. Pojawia się dlatego, że bardzo zimny lód nagle schładza podniebienie, a organizm potrzebuje chwili, żeby się do tego przyzwyczaić. Na szczęście taki ból zwykle szybko mija. Dlatego najlepiej jeść lody powoli i delektować się każdym kęsem. A więc odpowiedź na pytanie Łucji brzmi: latem chętnie jemy lody, ponieważ w gorące dni dają nam przyjemne uczucie chłodu. To także pyszny wakacyjny przysmak, który od bardzo dawna pomaga ludziom umilić upalne dni. Dziękujemy Ci, Łucjo, za smakowite pytanie. Jeszcze jedna ciekawostka. Czy wiecie, że we Włoszech na przykład są lody o smaku schabowego, ziemniaków lub mizerii? Niesamowite, prawda? I teraz prośba do Was. Ponawiam ją w sumie. Może podczas wakacji zauważyliście coś, co Was zdziwiło? Albo macie pytanie o zwierzęta, pogodę, kosmos lub ulubione smakołyki? Poproście rodzica o nagranie Waszego pytania i wysłanie na adres k.miszczuk@radiobonton.pl. Być może już następny odcinek będzie poświęcony Waszemu pytaniu i wspólnie odkryjemy odpowiedź na kolejną zagadkę. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Pa!
10: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. No i zapomniałem, co miałem powiedzieć. No właśnie, a dzisiaj Dzień Mózgu. Mówią, że mięśnie trzeba trenować, ale mózg też lubi siłownię, mimo że jest ukryty pod czaszką i nie da mu się dać w ręce jakiegoś ciężaru. Zamiast hantli mamy krzyżówki, sudoku, książki, naukę nowych rzeczy, czy nawet zmianę codziennej trasy do pracy. Specjaliści podkreślają, że świetnym treningiem dla głowy jest nauka języka, gra w szachy, układanie puzli albo po prostu rozmowa z ludźmi. I uwaga, równie ważne są ćwiczenia takie jak sen. Niewyspany mózg działa trochę jak komputer z otwartymi 30 kartami w przeglądarce.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Jak

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Reklama. 8:30, mamy środę, czas na najświeższe wiadomości sportowe.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. 20 reprezentantów Home Racing Team wzięło udział w czwartej rundzie Pucharu Lubelszczyzny Wschodniej Cross Country. Zmagania, które zgromadziły najlepszych crossowców z województwa, rozegrały się na torze na lubelskim Majdanku. O części wyników prezes Home Racing Team Agnieszka Pieniążek.
6: W amatorze, jak zawsze, to jest taka najliczniejsza grupa startujących. Pierwsze miejsce ma nasz reprezentant Paweł Czaus. 6 miejsce Kamil Wawruszak, 15 Patryk Stępkowski, 18 Artur Korzan, 23 Mateusz Badaszek. No i oczywiście mamy również w kategorii weteran Masters Rafał Nowaczek, 11 miejsce. Muszę powiedzieć, że była ogromna rywalizacja, ponieważ PZMOT Lubelski pierwszy raz zorganizował na terenie Lublina jedną z rund o Puchar Lubelszczyzny. No i muszę powiedzieć, że pojawiło się wielu zawodników no już takiej wysokich kategorii, którzy nie pojawiają się wcześniej na wcześniejszych rundach.
5: Po czterech rundach Pucharu Lubelszczyzny Home Racing Team plasuje się na czwartym miejscu. Dwa turnieje letniego Grand Prix mają już za sobą zawodnicy z Tildart Home oraz przyjezdni z dalszych zakątków województwa. Ostatnie dotychczasowe zmagania w Barze Miś zgromadziły 25 osób rywalizujących w formule 501 Double Out. Finał między Marcinem Oleszczukiem a Jakubem Denkiewiczem relacjonuje Łukasz Duczmal.
7: Panowie zaprezentowali zgromadzonym kawałek dobrego darterskiego rzemiosła. Zacięta walka, wysokie podejścia, maksy, sprawne ustawianie i zamykanie. Początek ciut lepszy w wykonaniu Oliego. Kiedy trzeciego lega Oli otwierał maksem, wydawało się, że będzie szybkie 3-0 i mecz do jednej bramki. Kuba miał jednak inny plan i skutecznie odparł napór rywala. Od stanu 2-1 Kuba zaczął lepiej punktować i zanosiło się na wyrównanie i dłuższą potyczkę. Walka i owszem była, ale była także wyborna skuteczność na podwójnych wykonaniu Marcina. Wszystko to razem pozwoliło zamknąć kolejne dwa legi przed nosem rywala i poniosło Oliego po pierwsze ligowe zwycięstwo. Piękna gra, zasłużone i długo wyczekiwane zwycięstwo. Ostateczny wynik 4-1.
5: Trzeci letni turniej rozegra się w najbliższy piątek. Początek otwartych rozgrywek o godzinie 18.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Bonton

0: uśmiechnięty jak zwykle. Od ucha do ucha w naszym studio człowiek, który za kółkiem mam wrażenie, że spędza naprawdę sporo godzin. Teraz też wam coś poopowiada. Marcin Petruk.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Instytut Transportu Samochodowego przeprowadził ostatnio bardzo ciekawe badanie dotyczące tego, jak, uwaga, polscy kierowcy często przeklinają za kółkiem. Otwarcie do używania mniej lub bardziej wyszukanych epitetów przyznało się ponad 80% jako główne powody swojej irytacji, podając wymuszanie przez kogoś pierwszeństwa, niewpuszczanie na pas czy wyprzedzanie na trzeciego. Co ciekawe, badanie ITS pokazało, że do przeklinania za kółkiem nieco częściej przyznają się kobiety, za to mężczyźni poza używaniem inwektyw używają klaksonu lub migają światłami. I teraz jeszcze jeden wniosek wynikający z raportu Instytutu, który może zaskoczyć część zmotoryzowanych. Do wulgaryzmów najczęściej przyznają się właściciele pojazdów marki Skoda, minimalnie wyprzedzając BMW i Fordy, natomiast najspokojniejsi za kółkiem są miłośnicy Range Roverów.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: 104,9. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
6: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
8: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
9: Bonton na lato.

Wiecie, że nasz mózg waży zaledwie około 1,5 kg, a zużywa nawet 20% energii całego organizmu? Czyli siedząc i intensywnie myśląc, wcale nie jesteśmy tacy leniwi. A jeszcze ciekawsze jest to, że sam mózg nie czuje bólu. Dlatego operacje neurochirurgiczne mogą być wykonywane przy zachowaniu świadomości pacjenta. I jeszcze jedna ciekawostka. Dzisiaj w Dzień Mózgu ten nasz cudowny mięsień ma aż 86 miliardów neuronów, które nieustannie przesyłają informacje z zawrotną prędkością. Niektóre impulsy nerwowe mogą pędzić nawet ponad 400 km na godzinę. Czyli jeśli czegoś dzisiaj zapomnieliście z domu, to nie zrzucać winy na mózg, bo on naprawdę ma tam mnóstwo roboty.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Hrubieszowie.
7: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
7: Kaśka, złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba, kupiona w Dino.
9: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino, najbliżej Ciebie.
3: Reklama.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożeją mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy. Michał Pierzchoła. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
1: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
0: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy w wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
0: Ustawa trafi teraz do Sejmu. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurdzy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Na półmetku wakacji coraz większy problem jest w polskich szkołach z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Gdy nauczyciela nie udaje się znaleźć, można wystąpić do kuratorium o zgodę na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali o to aż 50 tysięcy razy.
3: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego. I dostałem taką warunkową zgodę na rok.
0: Opowiada Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, a na początku grudnia ubiegłego roku, przypomnę, Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. New York Post zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy Trump rozmawiał już z Infantino o tej propozycji. Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, gdzie zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ-u Infantino otrzymywałby rocznie nieco ponad 400 tysięcy dolarów.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Zakończył się drugi nabór do hubu technologicznego przy ulicy Dreszera w Chełmie. Zakwalifikowano 7 z 8 zgłoszonych podmiotów. Lokale są udostępniane bez czynszu na rok, a miasto zapowiada już kolejny nabór na wolne pomieszczenia. Muzeum na Majdanku zaprasza dziś na obchody 82. rocznicy wyzwolenia obozu i zakończenia niemieckiej okupacji Lublina. W programie znalazły się wykład o walkach z lipca 1944 roku, oprowadzanie po muzeum oraz uroczystość upamiętnienia ofiar przy mauzoleum. Ponad 4,5 miliona złotych trafi do lubelskich samorządów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Dzięki podpisanym umowom w 40 gminach powstanie blisko 16,5 kilometra nowych tras. Mają usprawnić transport i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Szczegóły w lokalnych wiadomościach Radia Bon Ton. Słyszymy się o 9.30.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur będzie nadciągać od północnego zachodu i tutaj pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu, głównie na północy, możliwe lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia w większości kraju od 20 do 23 stopni.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład Fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Przeniesiemy się w czasie w tej godzinie, moi drodzy. Tak jest, za darmo nie będzie trzeba płacić żadnych biletów. Witam Was, tu program Bonton na lato i Fox 6 minut po 9:00.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.

XXI wiek, wszystko pięknie dostępne w sklepach, no coś pięknego, tak, wszystko jest, tylko pasuje zarobić troszeczkę kasy i jakoś tam się żyje, prawda? No nie jest źle. No ale teraz czas przenieść się trochę do czasów PRL. Niektóre prawa i przepisy obowiązujące w PRL-u dzisiaj mogą wydawać się naprawdę mocno szokujące i dziwne. Ale tak naprawdę było. Aparat państwowy, słuchajcie, dążył do pełnej wiedzy o obywatelach. Nawet jak gościliście własną rodzinę w mieszkaniu, istniał taki obowiązek zameldowania jej w urzędzie lub u dozorcy przed upływem czwartej doby. A za brak dopełnienia tego obowiązku groziły surowe kary finansowe. Teraz nam się wydaje, że czegoś takiego nie ma, tak? No na pewno. Tylko śledzą nas praktycznie na każdym kroku. Nie wiadomo kto, wiadomo, ale śledzą te pliki, cookie i takie tam. No zobaczcie, wejdźcie sobie tylko w przeglądarkę internetową i wpiszcie buty sportowe. To jak już wejdziecie później w media społecznościowe i na każdą inną stronę, same buty sportowe przez najbliższy tydzień będą wam się wyświetlały w reklamach. A najlepsze jazzy są wtedy, kiedy rozmawiacie z kimś o jakimś produkcie, a nagle później wchodzicie w telefon i cyk, wyskakuje reklama tego przedmiotu. To jest ciekawe.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
4: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
9: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
8: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
10: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
8: Materiał finansowany przez Partię Razem.
0: Reklama.
11: Dla tych, którzy przespali dzisiaj pierwsze wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton o 7.30, już teraz 9.30 i kolejne ich wydanie.
12: Zestaw lokalnych informacji Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. Zakończył się drugi nabór na użyczenie lokali w hubie technologicznym Centrum Rozwoju Regionalnego przy ulicy Generała Orlicz-Dreszera w Chełmie. Do urzędu wpłynęło 8 formularzy zgłoszeniowych. 7 podmiotów zostało zakwalifikowanych do korzystania z pomieszczeń. Są to Sentio, PCX, KWPC, Marsol, Lubelski Instytut Badawczo-Rozwojowy, Skill and Chill oraz Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska. Z przyczyn formalnych odrzucono zgłoszenie Stowarzyszenia Pryzmaty. W hubie znajduje się łącznie 38 pomieszczeń biurowych. Po pierwszym naborze użyczono 12 z nich, podpisując 8 umów. Teraz liczba zajętych lokali wzrośnie, choć ostateczny stan będzie znany dopiero po podpisaniu kolejnych umów. Lokale są udostępniane bez czynszu na 12 miesięcy. Użytkownicy płacą jednak opłatę eksploatacyjną w wysokości 20 zł brutto za metr kwadratowy. Koszty utrzymania budynku w czerwcu wyniosły ponad 13 400 zł, a dotychczasowe wpływy z opłat eksploatacyjnych przekroczyły 5,5 tysiąca. Miasto zapowiada kolejny nabór na pomieszczenia, które pozostaną wolne. W lipcu 1944 roku Lublin stał się miejscem wydarzeń, które zakończyły niemiecką okupację miasta i przyniosły wyzwolenie więźniom. pozostającym na terenie obozu koncentracyjnego KL Lublin na Majdanku. 22 lipca niemiecka załoga rozpoczęła opuszczanie obozu. Wycofujący się zabrali ze sobą około 800 więźniów, których uznano za zdolnych do pracy i skierowano do dalszej ewakuacji. Na terenie Majdanka pozostawiono około 1000 osób, przede wszystkim chorych i wycieńczonych więźniów, w tym sowieckich jeńców wojennych, mieszkańców pacyfikowanych przez Niemców wsi Zamojszczyzny oraz polskich cywilów przetrzymywanych wcześniej w obozie pracy Wehrmachtu. 24 lipca 1944 roku teren byłego obozu zajęły oddziały Armii Czerwonej. W tym samym czasie trwały walki o Lublin, w których starły się wycofujące wojska niemieckie oraz nacierające oddziały sowieckie wspierane przez żołnierzy Armii Krajowej. Nad ranem 25 Niemcy ostatecznie opuścili miasto, kończąc okres okupacji. W 82. rocznicę tych wydarzeń Muzeum na Majdanku organizuje spotkanie poświęcone zarówno historii walk o Lublin, jak i losom osób uwięzionych w obozie. Uroczystości rozpocznie wykład doktora Krzysztofa Tarkowskiego, kustosza muzeum, który przybliży przebieg działań wojennych w dniach 22-25 lipca 1944 roku. Kolejnym punktem programu będzie specjalne oprowadzanie po terenie muzeum. Jego tematem staną się wspomnienia Jana Michalaka i Andrzeja Stanisławskiego, dwóch polskich więźniów Majdanka. Ich relacje zawarte w publikacjach przygotowanych przez muzeum pozwolą opowiedzieć o obozowej rzeczywistości z perspektywy ludzi, którzy jej doświadczyli. Obchody rozpoczną się o godzinie 10, z kolei o 13.30 przy mauzoleum odbędzie się uroczyste upamiętnienie ofiar. Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 14 roku życia.
13: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
12: Ponad 4,5 miliona złotych trafi do lubelskich samorządów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisano niedawno 42 umowy, dzięki którym w 40 gminach regionu powstanie blisko 16,5 kilometra nowoczesnych tras. Wicemarszałek województwa Marek Wojciechowski podkreśla, że te inwestycje to odpowiedź na wieloletnie oczekiwania lokalnych społeczności. Nowe drogi mają nie tylko ułatwić transport płodów rolnych i ciężkiego sprzętu, ale przede wszystkim poprawić codzienne życie mieszkańców wsi. Wśród beneficjentów jest m.in. gmina Chełm, która otrzymała 100 tysięcy złotych na budowę drogi w Rozdżałowie. Jak mówi wójt Wiesław Kociuba, prace w rejonie tamtejszej świetlicy ruszą jeszcze tego lata, a ich zakończenie planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Podobne wsparcie trafiło do gminy Żmudź na odcinek w Klesztowie oraz do gminy Leśniowice, która na swoją inwestycję pozyskała 120 tysięcy złotych. Włodarze gmin zaznaczają, że bez zewnętrznego wsparcia realizacja tych zadań byłaby znacznie trudniejsza.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wojsławice zapraszają na kolejną edycję Spotkań Trzech Kultur. Tegoroczna odsłona odbędzie się w niedzielę i ponownie ma przypomnieć o dziedzictwie, które wciąż pozostaje żywe, w architekturze, pamięci mieszkańców i lokalnych tradycjach. Więcej zdradzi mój dzisiejszy gość.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Szczeblewska, jestem pracownikiem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Na co dzień przede wszystkim prowadzę działania związane z funkcjonowaniem Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej w Wojsławicach, która to izba mieści się w budynku dawnej synagogi. Synagoga jest obiektem historycznym, w tym roku będzie na jesieni kończyła 124 lata. I jest to miejsce, które zachęca do organizowania i do uczestniczenia w wielu klimatycznych wydarzeniach. Jednym z nich jest festiwal Spotkania Trzech Kultur.
2: Co znalazło się w programie tegorocznego wydarzenia?
3: Sam plan imprezy zawiera pewne stałe elementy, które co roku staramy się uatrakcyjnić. O godzinie 12 rozpoczynamy tradycyjnie mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Wojsławicach. I to będzie też msza w intencji organizatorów, uczestników i mieszkańców. I przechodzimy do dawnej synagogi, i ponieważ jest to nasze lokalne paramuzeum, tam będzie uroczyste otwarcie 17 edycji, które przeprowadzi wójt pan Bartłomiej Szajner. W tym miejscu tradycyjnie odbędą się trzy modlitwy. Modlitwa katolicka, którą poprowadzi ksiądz proboszcz Zbigniew Kasprzyk, modlitwa prawosławna, którą poprowadzi protojerej dr Jarosław Szczur, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Jana Teologa w Chełmie, oraz modlitwa żydowska wraz z komentarzem, którą poprowadzi pan Dawid Hadad, wnuk Sendera Gutenberga, potomek rodziny Gutenbergów z Chełma. To jest taki symboliczny moment podkreślenia tej trójkulturowości i funkcjonowania przez wiele setek lat trzech religii w symbiozie, w równowadze, i do tego właśnie nawiązujemy tym początkiem całego festiwalu. W tym samym czasie będzie okazja, żeby otworzyć wystawę przy stałej ekspozycji w naszym paramuzeum. To będzie wystawa zdjęć oczywiście zeskanowanych. Głównym hasłem będzie z albumów rodzinnych, więc to są zbiory gromadzone, udostępnione przez mieszkańców naszej gminy. Ważnym punktem również, który odbędzie się w synagodze, będzie oprowadzanie kuratorskie. Pan Ireneusz Pradun, adiunkt muzeum w Chełmie, oprowadzi wszystkich chętnych po wystawie pod tytułem Portrety z Wojsławic. Jest to wystawa rysunków XIX-wiecznych, które powstały ręką pani Ksawery Grocholskiej, będącej rezydentką, mieszkanką Pałacu Poletyłów. Zaraz po oprowadzeniu kuratorskim będziemy mieli okazję poznać najciekawsze historie wojsławickie, bo pod takim hasłem odbędzie się panel historyczny z udziałem ekspertów, zaproszonych gości. I ten panel odbędzie się w plenerze, na scenie, tak żeby wszyscy uczestnicy mieli w komfortowych warunkach możliwość wysłuchania najciekawszych opowieści o ważnych postaciach, miejscach, wydarzeniach, które na przestrzeni dziejów odbywały się w Wojsławicach. Jednocześnie będziemy proponować działania towarzyszące. Będą stoiska twórców ludowych i lokalnych producentów, a także będzie okazja poznać zasady tworzenia rysunku portretowego. W galerii na piętrze pan Piotr Przybyła i pani Sonia Serafin Przybyła poprowadzą warsztaty. Najważniejszą częścią taką rozrywkową, bo te wcześniejsze bardziej miały charakter taki duchowy, poważny, będzie koncert estradowy a w programie wystąpi męski zespół muzyki cerkiewnej Grabarka. Następnie będzie występ muzyków z Filharmonii Lubelskiej z repertuarem żydowskim, a także będziemy mieli okazję zobaczyć kapelę zespołu pieśni i tańca ziemi chełmskiej, która swoim repertuarem nawiąże do klimatów polskich w naszym programie. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani historią albo chcieliby się nią zainteresować. Z pewnością nasza propozycja znajdzie wielu amatorów i będzie to okazja do dobrych emocji, dobrych wspomnień i ciekawych zdjęć do robienia. Także czekamy na Państwa na Szlaku Wojsława. Wojsławice są otwarte na trzy kultury. Zapraszamy do udziału.
2: A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
4: Zaledwie kilka dni temu rozbiły bank z nagrodami w samych Tatrach, a dzisiaj goszczą w naszym radiu. Podhalańskie jury 60. Festiwalu Folkloru Polskiego Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej nie miało żadnych wątpliwości. Pierwsze miejsce w kategorii śpiewu grupowego dorosłych powędrowało do naszych reprezentantek. W najnowszym odcinku podcastu Bliżej Kultury rozmawiam z niezwykłymi kobietami z zespołu śpiewaczego Rakołupianki z Rakołup w gminie Leśniowice. W programie o emocjach prosto z Podhala dowiecie się, jak czysty, tradycyjny biały śpiew z ziemi chełmskiej urzekł tatrzańskie jury. Usłyszycie niezwykłą historię, jak od 2006 roku lokalne gospodynie ratują od zapomnienia dawne pieśni weselne i obrzędowe. Posmakujecie tradycyjnej kuchni i dowiecie się, jak powstają pampuchy i prawdziwy gryczany piruk. Dla naszych słuchaczy Rakołupianki zaśpiewają na żywo swoje festiwalowe hity. Słuchajcie podcastu Bliżej Kultury dzisiaj o 18.20. Zapraszam, Wanda Jaroszczuk.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury. Realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Reklama. Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement z diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Reklama. Bonton na lato.

Podobno historia lubi się powtarzać. Mam nadzieję, że akurat w tym wypadku się nie powtórzy. Czytam bardzo ciekawą historię z XV wieku o sporze między mieszkańcami Białogardu i Świdna. Słuchajcie, spór ten przerodził się w zbrojne starcie, nazwane później wojną o krowę. Według przekazów jego przyczyną było zagarnięcie krowy należącej do mieszkańca Świdna. Choć może dzisiaj brzmieć to niepozornie, konflikt miał tragiczne konsekwencje i pochłonął wiele ofiar. Co ciekawe, po wiekach dawny spór zmienił się w pokojową tradycję. Taki coroczny turniej organizowany między miastami. Słuchajcie.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Development!
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad mam nowe prognozy. Niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Michał Pierzchała. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiS-u dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
1: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
0: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. I o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
2: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orhus. I to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen.
3: Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień.
2: Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
4: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
2: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
0: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.
5: Bonton Radio. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech pokazał siłę, Górnik dzielnie się bronił. Zwycięstwem i nieznaczną porażką zakończyły się pierwsze mecze polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz pokonał mistrza Danii Orhus 4-1, a Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Dużo powodów do zadowolenia miał więc przede wszystkim trener Lecha Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu. Wynik jest top. A mecze rewanżowe w Poznaniu i w Zabrzu odbędą się za tydzień. Chelsea pozyskała reprezentanta Anglii Morgana Rogersa z Aston Villa za, jak piszą brytyjskie media, rekordowe 117 milionów funtów. To czyni go najdroższym w historii piłkarzem z Wysp. Nieco tańszy był bowiem Elliot Anderson, który także w lipcu trafił z Nottingham Forest do Manchesteru City. 24-letni Rogers, który na mundialu zagrał w 7 meczach reprezentacji Anglii, podpisał kontrakt do 2033 roku. Chelsea w minionym sezonie zajęła dopiero 10 miejsce w Premier League. Kajakarze górscy Mateusz Polaczek, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli 4 miejsce w drużynie K1 w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City. Ich koleżanki z reprezentacji Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska były 5. Polakom do podium zabrakło 15 setnych sekundy, a wpływ miał na to jeden błąd wychwycony przez sędziów, żałuje Pasiut.
6: Łatwo, niełatwo pogodzić się trzeba, bo zawody trwają dalej, no ale mam mieszane uczucia do tej decyzji. Jedno jest jest pewne, no w przepisach napisane jest trzymaj wiosło dwiema rękami, ale na starcie na rampie zawodnicy sobie trzymają, po prostu tak opierają rękę, prawda? Czyli tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
2: Złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Od 20 do 23 stopni będą dzisiaj pokazywać się termometry na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i północy, a także w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. A bez pora słońca, chociaż na północy synoptycy po południu prognozują lokalne burze.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Hello, dzień dobry. Tak się właśnie zastanawiam, w jakim języku prowadzić dzisiaj tę godzinę programu, bo ostatnio jak tak chodzę po Chełmie, okazuje się, że mnóstwo obcokrajowców, więc może też słuchają, kto wie. Minęła już 10.07.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Mamy tutaj pasjonatów fotografii, albo może jakichś droniarzy, turystów. Proszę bardzo, mam dla was ciekawostkę prosto z naszej polskiej wsi, wieść Słoszowa, niedaleko Krakowa. To dom dla około 6 tysięcy mieszkańców, a niemal wszystkie domy ciągną się wzdłuż jednej 9-kilometrowej drogi. Każdy dom znajduje się na długim, wąskim pasie ziemi uprawnej, która rozciąga się daleko za nim, tworząc taki słynny, pasiasty krajobraz wsi, widziany z góry. Ten unikalny układ datuje się nawet na setki lat wstecz, serio, kiedy ziemia była dzielona tak, aby każda rodzina miała bezpośredni dostęp do głównej drogi oraz ziemi uprawnej. Dzisiaj naprawdę jest to świetne miejsce dla tych, którzy lubią fotki z powietrza. Jak będziecie jechać, to dajcie znać, zabiorę się z wami. Bon to

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
5: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
4: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
7: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
11: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
12: W wiadomościach sportowych możemy Was zaskoczyć jakąś treścią informacji, której jeszcze nigdy nie słyszeliście, ani nigdzie nie słyszeliście, ani nigdzie nie widzieliście. No to lepiej tego nie przeoczyć. Minęła 10.30, a w studio już Marcin Petruk.
13: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
14: Sport, Marcin Petruk. Po ostatnim starcie pierwszej połowy letniego sezonu są już lekkoatleci MKS-u Agros Chełm, a były nimi Mistrzostwa Polski Juniorów rozegrane w Zamościu, gdzie klub reprezentował Mateusz Szykut, rywalizujący w rzucie młotem i rzucie oszczepem. Po dobrych rezultatach w eliminacjach awansował do finałów, o czym więcej trener Marek Mazurek.
15: W rzucie młotem uzyskał 61 metrów 32 centymetry, co dało jemu 6. miejsce w ogólnej klasyfikacji mistrzostw oraz w rzucie oszczepem 53 metry 56 centymetrów. Tutaj zajął 10. miejsce.
14: Przed powrotem do zmagań medalowych zawodnicy chełmskiego Agrosu wezmą udział w obozie szkoleniowym, który zakończy się na początku sierpnia. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Chełmu, Weronika Łukaszewska i Michał Kaniewski, są już po 32. ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, podczas której rywalizowali w Bydgoszczy. Nie udało im się dotrzeć do podium, ale częściowo poprawili swoje dotychczasowe najlepsze wyniki, mówi prezes Dragona Jan Dąbski.
16: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 strzałów wśród juniorek młodszych Weronika Łukaszewska zajęła 6. miejsce z wynikiem 615,9 punkta, co jest jej nowym rekordem życiowym. W tej samej konkurencji wśród juniorów młodszych Michał Kaniewski zajął 22. miejsce z wynikiem 584 punkty. konkurencji trzech postaw, 3x20, wśród juniorek młodszych Weronika Łukaszewska była siódma z wynikiem 568 punktów, również jej nowy rekord życiowy, przy czym należy podkreślić, że uzyskała w niesamowitych warunkach pogodowych.
14: Więcej o występie chełmskich strzelców w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
13: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
17: Bonton na lato.

0: kolejki do kina?
1: Nie, nie, raczej nie ma. Raczej nie ma kolejek. No chyba, że jest jakaś premiera. No właśnie, w ogóle co obejrzeć w kinie, czy w domu, w fotelu, nieważne. Co obejrzeć, po prostu co obejrzeć. Jeśli macie takiego głoda filmowego, no to teraz wam podpowiemy. Co wybrać fajnego?
2: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchajcie!
4: Co oglądamy?
3: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
5: Hasło tygodnia? Rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady.
6: Do naszej wakacyjnej biblioteczki dorzucam wyjątkowy film. Jest on dość prosty, ale po premierze na tyle mnie urzekł, że do dzisiaj gdzieś zajmuje miejsce w kącie moich myśli jako ta ciepła pozycja, którą ogląda się bardzo przyjemnie, pomimo tego, że jest ona dosyć prosta. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest Sekretne życie Waltera Mitty. Film próbuje przez cały swój czas trwania dotrzeć do odpowiedzi na pytanie, czym naprawdę jest życie? Co jest jego sensem? Fabuła stawia to pytanie dość przewrotnie, bo opowiada ona historię Waltera Mitty, który zarządza negatywami w magazynie Life. Gdybym miał opisać osobowość Waltera, to jest ona mniej więcej tak zniuansowana jak talerz z kurczakiem i ryżem. Żadnych surówek, sosów, przypraw, ryż i kurczak w najprostszej formie. Nie surowej oczywiście. Bohater grany przez Bena Stillera jest zresztą tego doskonale świadomy, dlatego najczęściej spędza dni na uciekaniu w marzenia na jawie. Stąd też obraz, wyreżyserowany również przez Bena Stillera, ma w sobie elementy fantasy. W każdym razie, Walter współpracuje z fotografem Seanem O'Connellem, granym przez Seana Penna. Sean, fotograf, jest dość staromodny, bo pracuje na analogach. Walter dostaje od Seana, fotografa, paczkę z negatywami i portfelem. Portfel dostał Walter, oczywiście, w dowodzie uznania za swoją pracę. Pośród negatywów znajduje się fotografia numer 25, która ma znaleźć się na okładce ostatniego fizycznego wydania Life i ma ona zawierać kwintesencję życia. Ale niestety, Walter nie znajduje tam tego negatywu. Widząc szansę na przeżycie jakiejkolwiek przygody w końcu, ale przede wszystkim przed obawą utraty swojej pracy, Walter wyrusza w świat, aby znaleźć Seana, fotografa, i wydębić od niego ten negatyw. Podobnie jak poprzedni film, który wam polecałem, Sekretne życie Waltera Mitty też przeszło przez tak zwane producenckie piekiełko. Film próbowano już zrealizować od 1994 i wtedy główna rola została napisana z myślą o Jimie Carreyu. Scenariusz przepisywano chyba z 5 razy, a jako główną gwiazdę obsadzano Mike'a Myersa, Owena Wilsona i Sacha Baron Cohena. O reżyserach i studiach nawet nie wspomnę. W pewnym momencie za kamerą miał stanąć Steven Spielberg. Po wszystkich perturbacjach film wyreżyserował aktor grający główną rolę Ben Stiller. Ciekawostka, film narodził się z inicjatywy producenta Samuela Goldwyn Jr., którego ojciec wyprodukował Sekretne życie Waltera Mitty w 1947 roku. Tak jest. Projekt był remake'iem. Finalnie Goldwyn i jego syn dopięli swego, wypuszczając film w 2013, który uzyskał mieszane recenzje, ale sporo widzów było ujętych przez ciepło tego filmu, w tym ja. Najlepiej ducha filmu oddaje piosenka, która wybrzmiewa na końcu. Stay Alive od Jose Gonzaleza, którą usłyszycie już teraz w Radiu Bonton.

0: Look into the sun as a new day's rise.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podgórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
9: Bonton na lato.

Na naszej antenie możecie często usłyszeć polecajki, na jaką imprezę pójść, na jaki koncert się wybrać ze swoimi znajomymi. Ale też nie zapominajcie, że te media społecznościowe naprawdę też są fajnym źródłem informacji. No i gdybyście chcieli poszukać czegoś w naszej okolicy, to na fejsie, jak sobie wejdziecie w wydarzenia, to możecie tam doprecyzować, w jakim dokładnie mieście chcecie, żeby znalazły się, żeby pokazało wam wydarzenia, w jakim terminie, czy w tym tygodniu, czy w ten weekend nadchodzący, czy w następnym, czy w danym w ogóle miesiącu. Naprawdę wiele podmiotów korzysta z udostępniania właśnie w ten sposób informacji o swoich wydarzeniach, więc jak macie trochę wolnego czasu, to pogmyrajcie, poszukajcie. No i dobrze tam proszę wykorzystywać ten czas wakacyjny. Nie na nudę, przed telewizorem,

0: Grupa dostawcy prądu Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
2: Reklama.
8: Słuchacie Bonton.

0: 350 km na godzinę. Z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Michał Pieszkała. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
1: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
0: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
2: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
0: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. I jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
3: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
4: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne. Nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
3: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO. Ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
5: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
3: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
0: Trzymamy kciuki.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Po 6 konkursach miasto Chełm nareszcie wyłoniło dyrektorkę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Browarnej. Stanowisko obejmie Agnieszka Telepko, która będzie odpowiadać za uruchomienie i funkcjonowanie nowej placówki dla osób z niepełnosprawnościami. W wiadomościach za niecałe pół godziny o wypadku, do którego doszło wczoraj w Chromówce w gminie Ruda Huta. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Ranny 40-letni kierowca trafił do szpitala. W weekend w Chełmie odbędą się spotkania z kulturą żydowską organizowane przez Muzeum Ziemi Chełmskiej. W programie są prelekcje, wydarzenia historyczne, a mieszkańcy są zachęcani do udostępnienia rodzinnych, archiwalnych fotografii, które będą częścią jednego ze spotkań. O szczegółach także w wiadomościach lokalnych Radia Bon Ton.
6: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Od 20 do najwyżej 23 stopni, tyle w większości kraju dzisiaj będą pokazywać termometry. Wyjątkiem jest północny zachód i północ, tutaj chłodniej, od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu głównie na północy możliwe lokalne burze.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bon Ton na lato.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Ostatnie chwile z ciekawostkami na antenie Radia Bonton w moim wykonaniu. No tak, ostatnie, no bo to jest ostatnia godzina programu Bonton na lato. No i też moja ostatnia godzina przed pójściem na urlop. Witam, już 6 po 11.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w

0: zakresie. Wymiany rozrządów i sprzęgła. Napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Reklama. Bonton na lato.

kto jedzie w tym roku nad Morskie Oko albo w Tatry i zobaczy je z bliska, to musi wiedzieć. Wiedzieć takie fakty, że Władysław Zamoyski był jednym z najbogatszych Polaków. Słuchajcie, facet bezinteresownie oddał wszystko nowo odrodzonej Polsce. Choć się dysponował jedną z największych fortun w ówczesnej Polsce, całe życie traktował swój majątek nie jako prywatną własność, ale jako depozyt powierzony mu dla dobra ojczyzny. W 1889 roku kupił dobra zakopiańskie, ratując Tatry przed rabunkową wycinką. Pytanie, czy...

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
11: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
13: Aż normalnie łezka się kręci wokół, bo... w lipcu po raz ostatni zapowiadam Wam najświeższe informacje lokalne Radia Bonton, dlatego że idę na urlop i ktoś inny tutaj za mnie będzie i jeszcze Wam nie powiem kto. Teraz czas na wiadomości. Posłuchajcie uważnie.
14: Jest 11.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nawosad. Po 5 nierozstrzygniętych konkursach miastu udało się wyłonić osobę, która pokieruje nową placówką przy ulicy Browarnej. Stanowisko dyrektora w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym obejmie Agnieszka Telepko z Różanki. Poszukiwania dyrektora trwały od lutego. W pierwszym konkursie zgłosiła się jedna osoba, ale zrezygnowała z dalszego udziału. W 2 kolejnych naborach nie wpłynęła żadna aplikacja. Za 4 razem zgłosiło się 3 kandydatów, jednak tylko jeden spełnił wymagania formalne. A po rozmowie kwalifikacyjnej komisja uznała, że nie spełnił oczekiwań. 5 konkurs także nie przyciągnął żadnego chętnego. Dopiero 6 postępowanie zakończyło się sukcesem. Jak poinformował Chełmski Urząd Miasta, Agnieszka Telepko spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Podczas rozmowy wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem centrum. Komisja oceniła ją jako osobę opanowaną, dobrze zmotywowaną i posiadającą odpowiednie doświadczenie. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne ma zapewnić zapewniać osobom z niepełnosprawnościami opiekę dzienną i całodobową, pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz zajęcia wspierające ich samodzielność. Do zadań nowej dyrektorki będzie należało m.in. zatrudnienie pracowników, organizacja działalności placówki i zarządzanie jej finansami. Wczoraj po godzinie 17 chełmscy strażacy otrzymali wezwanie do wypadku w miejscowości Chromówka w gminie Ruda Huta. Z ustaleń służb wynika, że kierujący Oplem z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stracił panowanie nad kierownicą. Auto zjechało na pobocze i uderzyło w drzewo. Oplem podróżował jedynie kierowca, 40-letni mężczyzna. Niestety w wyniku zderzenia odniósł obrażenia. Na miejsce zadysponowano strażaków z Chełma, których w akcji ratunkowej wspierali również druhowie ochotnicy z OSP Ruda. Głównym zadaniem strażaków w pierwszej fazie działań było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Pomogli ratownikom medycznym ustabilizować 40-latka i przenieść go do karetki. Ze względu na poniesione obrażenia pacjent został zabrany do szpitala na dalsze badania. Policja ustala teraz okoliczności wypadku.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
14: Mieszkańcy Roztoki w gminie Żmudź mogą korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej drogi. Samorząd oficjalnie zakończył przebudowę ponad 350-metrowego odcinka trasy gminnej, co znacząco poprawiło komfort jazdy. Inwestycja, której koszt wyniósł blisko 685,5 tysiąca złotych, została zrealizowana przy wsparciu środków z rządowego funduszu. Zakres prac był kompleksowy, od robót ziemnych i wykonania podbudowy wzmocnionej cementem po ułożenie dwóch warstw betonu asfaltowego. Wykonawca musiał sprostać rygorystycznym wymogom technicznym. Precyzja robót geodezyjnych była kluczowa, dopuszczalne odchylenie osi drogi wynosiło zaledwie kilka centymetrów. Oprócz nowej nawierzchni trasa zyskała bezpieczne pobocza, nowe zjazdy oraz pełne oznakowanie. Wykonawca udzielił na swoje prace 5-letniej gwarancji. W najbliższy weekend w przestrzeni Chełma odbędą się kolejne spotkania z kulturą żydowską. Cykl wydarzeń Muzeum Ziemi Chełmskiej rozpocznie się w piątek, a jednym z punktów będzie spotkanie zatytułowane Zatrzymane w kadrze – rodzinne historie Chełma. Placówka apeluje do mieszkańców, by udostępniali swoje rodzinne archiwa na potrzeby spotkania, które poprowadzi Dorota Bida, adiunkt w dziale historii muzeum.
15: Zamysł jest taki, że chcemy stworzyć taką przestrzeń, aby historie mieszkańców Chełma, polskich mieszkańców Chełma i te żydowskie tutaj miały taką płaszczyznę, na której mogłyby się spotkać. I treść apelu jest taka, żeby Państwo przynieśli ze swojego albumu rodzinnego stare fotografie. Tutaj takie najmilej widziane są fotografie przedwojenne, na których jest widoczna architektura, ulice miasta, ale też postaci, członkowie rodzin Państwa, żebyście Państwo mogli się podzielić z nami tymi fotografiami. One mogą być na nośniku, mogą być zeskanowane, mogą być w oryginale i bardzo ja bym chciała, żeby te historie mieszkańców Chełma wybrzmiały.
14: Organizatorzy podkreślają, że na wybrane spotkania obowiązują zapisy, a o całym wydarzeniu można posłuchać w szczegółach na naszej antenie. Zapraszamy na radiobonton.pl.
16: Bonton na lato.

0: wiedzę w kategorii muzyka.
1: Program Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, dzień dobry. Mamy środek tygodnia, a na 104,9 FM melduje się kolejne muzyczne zestawienie. Środa, 22 lipca w historii muzyki rozrywkowej to fantastyczny miks od absolutnych legend amerykańskiego funku i soulu przez gwiazdy brytyjskiego popu, aż po niesamowite rocznice wydawnicze. Zaczynamy w roku 1944. Swoje 82 urodziny obchodzi dzisiaj Rick Davies, brytyjski muzyk, wokalista, klawiszowiec i współzałożyciel legendarnej progresywno-rockowej grupy Supertramp. To jego charakterystyczne, rytmiczne partie na pianinie Wurlitzera oraz głęboki głos dały nam takie ponadczasowe radiowe pomniki jak Goodbye Stranger czy Logical Song. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. 22 lipca urodziła się Emily Saliers, amerykańska wokalistka, gitarzystka i połowa genialnego folkowego duetu Indigo Girls, z którym od dekad zachwyca harmonijnym, akustycznym graniem i wybitnymi tekstami. Zaglądamy do roku 1992. Swoje 34. urodziny świętuje dzisiaj Selena Gomez, amerykańska piosenkarka, aktorka i jedna z największych gwiazd współczesnej sceny popowej, której hity bez przerwy krążą w światowym eterze. Smutna kartka z roku 2004. Dokładnie 22 lata temu pożegnaliśmy Sachę Distela, francuskiego gitarzystę, jazzowego wokalistę i czarującego amanta, który zasłynął m.in. światowym hitem Raindrops Keep Falling on My Head. Naszą dzisiejszą środową kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i absolutnym uderzeniem alternatywnego rocka, który dokładnie w lipcu tamtego roku zrewolucjonizował listy przebojów. Przenosimy się o 29 lat wstecz. Brytyjski zespół Blur świętował w lipcu 1997 roku gigantyczny sukces swojego bezczelnie prostego, a zarazem potężnego singla Song Number 2. Damon Albarn i Graham Coxon stworzyli numer trwający zaledwie 2 minuty, zbudowany na przesterowanym basie, perkusyjnym uderzeniu i słynnym wykrzykiwanym w refrenie "Uhu". Piosenka z miejsca stała się globalnym fenomenem, redefiniując brzmienie lat 90. i dając słuchaczom natychmiast do tygodnia ten numer działa lepiej niż najmocniejsze podwójne espresso. Zamykamy nasze dzisiejsze archiwum i rzucamy na antenę ten właśnie numer, który stawia na nogi w ułamku sekundy. Krótko, zwięźle, z potężnym wykopem i kultowym refrenem, który zna cały świat. Przed nami Damon Albarn i Blur.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Szeroki wybór?
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: zamek i jeszcze do sprzedania za zaledwie 60 tysięcy dolarów, no to bardzo atrakcyjna cena, więc pewnie znaleźliby się szybko chętni, prawda? Sześciopiętrowy zamek w Akabiarze na Hokkaido jest dostępny na rynku w Japonii za 60 tysięcy. No ale ta okazyjna cena to tylko część historii. Zbudowana w stylu tradycyjnego japońskiego zamku nieruchomość rozciąga się na 6 piętrach i obejmuje nawet windę, poziom po dawnej restauracji oraz parking na około 40 pojazdów. Cena oczywiście niziutka, tak? Ale jak czytam dalej w ogłoszeniu, to cena wywoławcza i jest wyjątkowo niska, bo nabywcy muszą liczyć się również z poważnymi kosztami utrzymania. Dach trzeba wymienić na dzień dobry, no i na dzień dobry kolejne 60 tysiączków dolarów. Gdybyście w czasie wakacji też trafili na taką cudowną okazję w Polsce, to nie dajcie się skusić, bo popłyniecie i to dosłownie. Jak widzicie ogłoszenie, że macie do kupienia zamek w cenie kawalerki w Warszawie, to wiedz, że coś się dzieje. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. No i wiedzcie też, że za 9 minut 12 i najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was, bezpiecznych i miłych wakacji. Jutro z Wami zamiast mnie będzie Kamil. Na pewno będziecie zadowoleni z jego spotkania z Wami. Pa, pa, trzymajcie się, uważajcie na siebie, wracam po urlopie i bawimy się dalej.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Jak

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama.
7: Mamy południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5 tysięcy kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
9: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut. A więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy, to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
8: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
10: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych. No i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
8: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
11: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
8: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku, a wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: No to teraz mogę Wam szczerze powiedzieć, że to jest pogoda dla mnie. Mamy w tym momencie 21 stopni na termometrach, odczuwalna to jakieś 22. Jest słonecznie i trochę chmur, tak jak widzę przez okno. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. I tak patrzę, w najcieplejszym momencie dnia będzie jakieś 23 stopnie.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
12: W
0: rytmie lata.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: I słoneczka trochę i można oddychać. Ja tu zamknięta przed mikrofonem, ale nic. 5 godzin szybko minie. Dzień dobry. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Zaczynamy. Jesteśmy razem oczywiście do 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl, a w głośnikach level 42.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama
7: w rytmie lata na 104,9 FM.

Don't be so shy w Radiu Bonton w rytmie lata. Zaraz, słuchajcie, połowa wakacji lata. Aj, dobra, nie mówię o tych strasznych rzeczach. Robin Schulz przed nami. No i przed nami oczywiście kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy środę, 22 lipca. Imieniny obchodzą Magdalena, Lena oraz Milena. Drogie panie, wszystkiego najlepszego, a nie typowe święta. 3. Dzień aproksymacji Pi. Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści i Światowy Dzień Mózgu. Za chwilę zerknę, co się kryje za tymi napisami, bo Światowy Dzień Mózgu, to wiecie, co to może być. Od razu pierwsze mi przyszło na myśl. No, nie będę głośno mówić, bo czasami trzeba przemilczeć niektóre rzeczy.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. 20 reprezentantów Home Racing Team wzięło udział w czwartej rundzie Pucharu Lubelszczyzny Wschodniej Cross Country. Zmagania, które zgromadziły najlepszych crossowców z województwa, rozegrały się na torze na lubelskim Majdanku. O części wyników prezes Home Racing Team Agnieszka Pieniążek.
9: W amatorze, jak zawsze, to jest taka najliczniejsza grupa startujących. Pierwsze miejsce ma nasz reprezentant Paweł Czaus, 6 miejsce Kamil Wawruszak, 15 Patryk Stępkowski, 18 Artur Korzan, 23 Mateusz Badaszek. No i oczywiście mamy również w kategorii Veteran Masters Rafał Nowaczek, 11 miejsce. Muszę powiedzieć, że była ogromna rywalizacja, ponieważ PZ Mot Lubelski pierwszy raz zorganizował na terenie Lublina jedną z rund o Puchar Lubelszczyzny. No i muszę powiedzieć, że pojawiło się wielu zawodników na już takiej wysokich kategorii, którzy nie pojawiają się wcześniej na wcześniejszych rundach.
8: Po czterech rundach Pucharu Lubelszczyzny Home Racing Team plasuje się na czwartym miejscu. Dwa turnieje letniego Grand Prix mają już za sobą zawodnicy z Tildart Helm oraz przyjezdni z dalszych zakątków województwa. Ostatnie dotychczasowe zmagania w Barze Miś zgromadziły 25 osób rywalizujących w formule 501 Double Out. Finał między Marcinem Oleszczukiem a Jakubem Denkiewiczem relacjonuje Łukasz Duczmal.
10: Panowie zaprezentowali zgromadzonym kawałek dobrego darterskiego rzemiosła. Zacięta walka, wysokie podejścia, maksy, sprawne ustawianie i zamykanie. Początek ciut lepszy w wykonaniu Oliego. Kiedy trzeciego lega Oli otwierał maksem, wydawało się, że będzie szybkie 3-0 i mecz do jednej bramki. Kuba miał jednak inny plan i skutecznie odparł napór rywala. Od stanu 2-1 Kuba zaczął lepiej punktować i zanosiło się na wyrównanie i dłuższą potyczkę. Walka i owszem była, ale była także wyborna skuteczność na podwójnych wykonaniu Marcina. Wszystko to razem pozwoliło zamknąć kolejne dwa legi przed nosem rywala i poniosło Oliego po pierwsze ligowe zwycięstwo. Piękna gra, zasłużone i długo wyczekiwane zwycięstwo. Ostateczny wynik 4-1.
8: Trzeci letni turniej rozegra się w najbliższy piątek. Początek otwartych rozgrywek o godzinie 18.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: W rytmie lata.

Najnowsza Sienna Spiro, Great Expectations w Radiu Bon Ton w rytmie lata. Oczywiście na zegarach 12.34, więc pora obiadowa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o porę obiadową, dzisiaj obchodzimy Dzień Aproksymacji Pi. I teraz właśnie, co to jest te Pi? Pi to może być pizza, to może być jakiś placek, to może być bezalkoholowe piwo. Głównie chodzi o to, że dzisiaj właśnie 22 lipca, czyli 22.07. Obchodzimy dzień liczby pi. 22 na 7 to jest mniej więcej 3,14, czyli tyle, ile wynosi wartość liczby pi. Ha, takie fajne rzeczy.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. W rytmie lata na 104,9 FM.

Ignacy i Czekam na znak w Radiu Bonton w rytmie lata. Fajne, takie miłe i sympatyczne i takie spokojne. Za chwileczkę coś mocniejszego, Hozier i Too Sweet. Na zegarach 12:53, więc za 7 minut czekają nas wiadomości, a tam słuchajcie, takie rzeczy jak Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. No jak na razie to ja 100 minut czekam na przesiadkę w Lublinie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fajnie byłoby, gdyby w końcu można było podróżować bez właśnie tych przesiadek długich.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
12: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby. Chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
13: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
12: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
13: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
12: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
14: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
12: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiSie zegar też tyka. Jutro o północy.

0: Rosy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiSu. Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii, ale szansa na to, że kierownictwo PiSu zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
1: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo stowarzyszenie.
0: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warcholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
0: Chętnych nie brakuje, powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
3: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
4: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
0: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 24-letni mężczyzna został zraniony nożem podczas spotkania przy alkoholu w Chełmie. Policja zatrzymała 51-latka, któremu przedstawiono zarzuty uszkodzenia ciała i gruźb karalnych. Mężczyzna został objęty dozorem oraz zakazem kontaktu z pokrzywdzonym. We Włodawie może powstać fabryka pelletu, która da zatrudnienie kilkudziesięciu osobom. Zakład wybuduje międzynarodowe konsorcjum na terenach miejskiej spółki. Inwestor na razie przygotowuje dokumentację i będzie czekał na wymagane pozwolenia. Za niecałe pół godziny w wiadomościach mamy także szczegóły dotyczące konkursu Smaki i Smaczki PRL, który będzie częścią tegorocznych Dni Rejowca Fabrycznego. Uczestnicy powalczą o nagrody w kategoriach najlepszego stoiska w stylu PRL oraz tradycyjnych dań z tamtej epoki. Zgłoszenia w konkursie trwają do jutra.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
8: No i co tam w pogodzie? Jest pięknie, cudownie, słonecznie, troszeczkę chmur, ale to dobrze, wszystkiego jest po trochu. Temperatura 22 stopnie, ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1014 hektopaskali, więc biometr korzystny. No i tak jak mówiłam wcześniej, do końca dnia taka aura się utrzyma bez deszczu.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: W rytmie lata.
5: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie na zegarach 13.05 w głośnikach. Aha, Take On Me, można śpiewać, tupać nóżką, cokolwiek sobie życzycie. Słuchajcie, jest 13, a ja jestem jeszcze bez kawy. I tak zastanawiam się, kiedy ciało, głowa odmówi mi posłuszeństwa. No zobaczymy, taki mały eksperyment. I teraz takie pytanie w eter puszczam, czy Wy pijecie dużo kawy, czy mało kawy, bo ta kawa dla nas jest dobra, o ile pita rozsądnie i w proporcjach takich, które są ważne, ale o tym później.

0: to make money. Yo. Reklama.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
3: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
11: W rytmie lata.

CLC, ależ ja je lubię. W rytmie lata oczywiście. Godzina 13.21, przechodzimy do kolejnego święta. Dzisiaj Światowy Dzień Mózgu. No i nie pomyliłam się zbyt wiele, ponieważ ten dzień powstał, żeby zwrócić uwagę na to, że ludzie powinni dbać o ten narząd, ponieważ no, oczywiście jest kluczowy w naszym organizmie. Odpowiednia dieta, ćwiczenia, picie wody na pewno wpłyną pozytywnie na działanie mózgu, a żeby wiedzieć, że wszystko jest ok, robimy co jakiś czas tomograf komputerowy, żeby wykluczyć różne rzeczy, więc badamy się profilaktycznie, bo to jest ważne. Teraz Take That Sweet July, później Marshmallow, no i 13.30 wiadomości lokalne.

0: Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Reklama.
6: Wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad, jest 13.30. 24-letni mężczyzna został raniony nożem podczas spotkania zakrapianego alkoholem. Policja zatrzymała 51-latka, który usłyszał zarzuty i został objęty dozorem oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę rano na terenie prywatnej posesji na osiedlu Śródmieście w Chełmie. Dyżurny komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że 24-letni mężczyzna został raniony. Na miejsce skierowano policjantów oraz służby ratunkowe. Gdy dotarły na wskazaną posesję, podejrzany mężczyzna już uciekł. Poszkodowany wymagał pomocy medycznej i z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Po opatrzeniu rany został jednak zwolniony do domu. Z ustaleń policjantów wynika, że przed atakiem kilku mężczyzn wspólnie piło alkohol. W pewnym momencie jeden z uczestników spotkania miał zacząć grozić 24-latkowi, kierując w jego stronę ostrze noża. Chwilę później między mężczyznami wywiązała się sprzeczka. Według relacji pokrzywdzonego konflikt zakończył się atakiem. 24-latek został zraniony w udo. Policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady i nóż. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. To 51-letni mieszkaniec Chełma. Ponieważ był nietrzeźwy, trafił najpierw do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie przedstawiono mu zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia ciała. W prokuraturze zdecydowano też o zastosowaniu w stosunku do niego dozoru policji. Oprócz tego 51-latek został objęty zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zbliżania do niego. Za ten czyn grozi mu do 5 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że we Włodawie powstanie fabryka pelletu, która da pracę kilkudziesięciu osobom. Zakład wybuduje międzynarodowe konsorcjum na terenach miejskiej spółki komunalnej. Przedstawiciele zagranicznych firm omówili projekt z władzami miasta. W spotkaniu wzięli udział delegaci m.in. z Japonii i Finlandii. Przedsiębiorcy na razie trzymają w tajemnicy technologię produkcji oraz dokładne koszty inwestycji. Wiadomo jednak, że początkowo zakład zatrudni 20 pracowników. Z czasem ta liczba wzrośnie do około 40 etatów. To ważna wiadomość dla powiatu włodawskiego, gdzie bez pracy pozostają, jak wynika z ostatnich danych Powiatowego Urzędu Pracy, 2000 osób. Obecnie inwestor przygotowuje niezbędną dokumentację projektową. Przed rozpoczęciem prac terenowych firma musi jeszcze uzyskać wymagane decyzje środowiskowe i budowlane. Dopiero po zakończeniu tych formalności poznamy dokładny termin rozpoczęcia budowy oraz datę uruchomienia produkcji.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Sentymentalna podróż w czasie, kulinarna rywalizacja i kultowe smaki sprzed dekad. Starostwo powiatowe w Chełmie zaprasza do udziału w konkursie Smaki i Smaczki PRL. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę podczas tegorocznych Dni Rejowca Fabrycznego. Uczestnicy zmierzą się w 2 kategoriach. Pierwsza z nich to aranżacja najbardziej pomysłowego stoiska w stylu PRL. Pod uwagę brany będzie nie tylko jego wygląd i rekwizyty, ale także stroje obsługi i ogólna atmosfera epoki. Druga kategoria to kulinarna bitwa na tradycyjne dania z tamtych lat. Jury oceni tu smak, nawiązanie do realiów minionej epoki oraz oryginalną formę podania potrawy. Na zwycięzców będą czekały atrakcyjne nagrody finansowe za pierwsze 3 miejsca w każdej z kategorii. Czasu na przygotowanie jest jednak niewiele. Zgłoszenia chętnych drużyn i wystawców przyjmowane są już tylko do jutra. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chełmie. We Włodawie już wkrótce odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Na Bugu. O planie na to wydarzenie mówi Julita Fajks-Mitkowska, prezes Fundacji Na Bugu we Włodawie.
0: Pomyślałam, że w naszym mieście jest dużo wspaniałych imprez o różnej tematyce muzycznej, chociażby Festiwal Trzech Kultur we Włodawie albo Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem. Pomyślałam, żeby stworzyć nowy, powiedzmy, produkt turystyczny, nowy festiwal, który troszkę opiewałby o muzykę inną gatunkowo, muzykę innego rodzaju i takie atrakcje związane właśnie, inspirowane rzeką Bug.
6: Program festiwalu obejmuje koncerty, spektakle muzyczne, warsztaty, wystawy plenerowe oraz działania związane z lokalnymi smakami, przyrodą i samą rzeką. Festiwal potrwa od 7 do 9 sierpnia.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Combi Black and White, ale to takie nudne, czarno-białe, wszystko nie, u nas w Chełmie pięknie, kolorowo, na placu Łuczkowskiego, zielono, kwiatki wszystkie, no jeszcze te niebo śliczne, ach. I chciałam wam powiedzieć o tej kawie, chyba jednak kawę tutaj łyknę, bo głowa zaczyna mnie boleć, a to już jest zły objaw, nie chcę tutaj wam marudzić, także jeżeli ktoś jeszcze nie pił kawy, teraz jest najwyższy czas, się napijemy jej razem. No tak, wiecie, astralnie można powiedzieć. Za chwileczkę Igo i Stumi Love Last. To jest utwór, który ostatnio robi dużą furorę u mnie na liście, jest w top 10, także jak osoba, która robisz tą moją listę, to możesz tam zapisać na powiedzmy 8 miejscu i będzie super. A później? A dlaczego? Ach, lubię jak zadają dzieciaczki mi pytanie. O właśnie, dobra, już nie przeszkadzam. Pan Igo.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Pomimo tego, że jest chłodno, padło ważne pytanie i dzisiaj swoje pytanie zadała nam właśnie 6-letnia Łucja.
3: A dlaczego latem jemy lody?
2: Łucjo, to pytanie na pewno spodobało się wszystkim małym i dużym łasuchom. Pomyślcie o bardzo gorącym letnim dniu, nie takim jak dzisiaj. Słońce mocno świeci, na niebie nie ma ani jednej chmurki, a po kilku minutach zabawy na dworze robi nam się naprawdę ciepło. Wtedy wielu z nas marzy o czymś zimnym, na przykład o pysznych lodach. Ale dlaczego właśnie latem smakują nam najbardziej? Kiedy jest gorąco, nasze ciało stara się utrzymać odpowiednią temperaturę. Dlatego się pocimy. Pot pomaga nam się ochłodzić, a zimne lody również na chwilę dają przyjemne uczucie chłodu. Nie schładzają całego organizmu na długo, ale sprawiają, że przez chwilę czujemy się bardzo przyjemnie. To trochę tak jak gdy przyłożymy do policzka chłodny ręcznik. Od razu robi się milej. Ale jest jeszcze jeden powód. Latem spędzamy więcej czasu na dworze. Chodzimy na spacery, jeździmy na rowerze, bawimy się na placu zabaw i wyjeżdżamy na wakacje. A przy plaży, w parku czy na rynku bardzo często spotykamy budki z lodami właśnie. Nic dziwnego, że tak chętnie po nie sięgamy. A czy wiecie, że lody mają bardzo długą historię? Już wiele, wiele lat temu ludzie mieszali śnieg albo pokruszony lód z owocami i miodem. To był przysmak, który pomagał przetrwać upały. Dzisiaj mamy lody waniliowe, czekoladowe, truskawkowe, pistacjowe, a nawet o smaku gumy balonowej. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że kiedy liżemy lody zbyt szybko, może zaboleć nas głowa? To uczucie nazywa się ból od zimna. Pojawia się dlatego, że bardzo zimny lód nagle schładza podniebienie, a organizm potrzebuje chwili, żeby się do tego przyzwyczaić. Na szczęście taki ból zwykle szybko mija. Dlatego najlepiej jeść lody powoli i delektować się każdym kęsem. A więc odpowiedź na pytanie Łucji brzmi: latem chętnie jemy lody, ponieważ w gorące dni dają nam przyjemne uczucie chłodu. To także pyszny wakacyjny przysmak, który od bardzo dawna pomaga ludziom umilić upalne dni. Dziękujemy ci, Łucjo, za smakowite pytanie. Jeszcze jedna ciekawostka. Czy wiecie, że we Włoszech na przykład są lody o smaku schabowego, ziemniaków lub mizerii? Niesamowite, prawda? I teraz prośba do was. Ponawiam ją w sumie. Może podczas wakacji zauważyliście coś, co was zdziwiło? Albo macie pytanie o zwierzęta, pogodę, kosmos lub ulubione smakołyki? Poproście rodzica o nagranie waszego pytania i wysłanie na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już następny odcinek będzie poświęcony waszemu pytaniu i wspólnie odkryjemy odpowiedź na kolejną zagadkę. Dziękuję wam bardzo, do usłyszenia, pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Reklama. W rytmie lata.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. W Radiu Bonton w rytmie lata. Czyżby Taylor wracała gdzieś tam do swoich korzeni, takich troszeczkę country? No, takie bardzo, bardzo spokojne. Za chwileczkę Andrzej Piaseczny i Rysowane Tobie. To jest utwór sprzed dużo lat. I przy... O, właśnie, tak, to jest... To jest to. Znacie i pamiętacie. O, oczywiście. A pamiętacie, jak Piasek był u nas w Chełmie na koncercie? Pamiętacie? Było fajnie, było dobrze. Ja niestety nie mogłam wtedy być, bo jakieś obowiązki tam były, ale miałam otwarte okno i słyszałam i było przecudownie. W ogóle Piasek. Za chwileczkę wiadomości, także zostańcie z nami.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
9: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować dwie trzynastolatki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
11: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej do dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
10: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia z odsyłania do niego pacjentów onkologicznych. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, ale w internecie pojawiło się zdjęcie potwierdzającego to pisma. W odpowiedzi, która do nas dotarła, szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach dotyczących onkologicznych programów lekowych, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
12: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
10: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
13: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
10: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, która może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy

0: czasie szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną. Od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. A komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: No to wiemy, jak jest nad morzem, a jak jest u nas. W tym momencie mamy 23 stopnie na termometrach, odczuwalna to z 25. Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, można wyjrzeć przez okno i będziecie widzieć sami. Ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali, więc biometr nadal korzystny. W późniejszej porze dnia chmury powinny zniknąć i będzie świeciło piękne słońce.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: W rytmie lata.
4: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania. Na zegarach 14.04 w głośnikach Edwin Collins, A Girl Like You. To jest ten pan, którego pomyliłam z innym panem, bo którego się bałam, ale to później Wam wyjaśnię.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Już dużo płyt z Wielkiej Brytanii przewinęło się przez ten program i dzisiaj nie jest inaczej, aczkolwiek tym razem z salonów przenosimy się między bloki, bo mam tutaj kolejny mixtape, kolejną składankę z kawałkami, które wymykają się jakimkolwiek ramom. Ni to pop, ni to rap, takie pomieszanie z poplątaniem. To jest Black British Music od Jima Legacy. Jim, podobnie jak Pink Panthers, w krótkim czasie bardzo mocno się rozwinął. Pierwsze epki zaczął już wypuszczać w 2019 roku, zainspirowany twórczością Kanye'ego Westa, i zaczął zbierać pierwszą rozpoznawalność w brytyjskim podziemiu. Jednak dość szybko odbił od typowego hip-hopowego brzmienia do mieszania praktycznie wszystkiego. Macie w jego twórczości rap, pop, brzmienia afro, grime, nawet indie rockowe czy emo. Jest tam po prostu wszystko, ale oprócz nietypowego, oryginalnego brzmienia są też bardzo osobiste teksty. Jeden cały mixtape Jim poświęcił okresowi swojego życia, kiedy był bezdomny. Bardzo często też pisze o swoich skomplikowanych relacjach w rodzinie, niekiedy tragicznych, bo w 2024 wypuścił kawałek zadedykowany swojej siostrze, która zmarła wskutek rzadkiej choroby krwi. Na całe szczęście Jim zaczął się wybijać na salony, chociaż nie jako samodzielny artysta, a jako producent i tekściarz. W 2023 napisał i wyprodukował największy hit rapowej muzyki z wysp, czyli utwór Sprinter, który wykonali dwaj najwięksi brytyjscy raperzy, Dave i Central C. Dave'em przecinał się jeszcze kilka razy, co za chwilę zresztą usłyszycie. Udało mu się też zaliczyć współpracę z czołowym DJ-em i muzykiem ze sceny elektronicznej na świecie, czyli z Fred Again, na jego albumie Ten Days. No i tym sposobem dochodzimy do Black British Music, mixtape'u, który odzwierciedla współczesne czarne brzmienie na wyspach. Mamy sentymentalne wycieczki, jak w kawałku o Wayne Rooney'u, gitarowe kawałki zahaczające momentami nawet o rock, no i przede wszystkim Jerk. Jest to stosunkowo nowe brzmienie, które z roku na rok zyskuje coraz większą rozpoznawalność dzięki brytyjskiej scenie, chociaż co ciekawe, wywodzi się to z Nowego Jorku. Bardzo mocno sięga też do poprzedniej dekady naszego wieku i oferuje szybką perkusję. Wręcz bardzo szybką. Dla mnie osobiście idealna płyta, jeżeli spędzacie lato na blokowisku, a tutaj macie przykład tego brzmienia. To jest Free Times od Jima Legacy z gościnnym udziałem Dave'a.

0: see everything I wish to put my enemies. Oh, enemies are name. Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

taka energia z tego utworu. Felix Jen i Shows Walk With Me. Za chwileczkę Avicii, Waiting For Love. Później Fuka i Zalia i następnie Friday, czyli utwór, który został napisany podczas pandemii. No i 14.30 to czas dla Marcina Petruka. Ja szybko wrócę do tej kawy, o której wcześniej mówiłam. Tak, wypiłam, wiecie, taką siekierę tak zwaną, bez cukru, bez mleka, bez niczego. Zobaczymy, jak na mnie wpłynie. A ile kawy można wypić bez szkody dla serca? Nawet tam, gdzie jest 400 mg kofeiny, czyli to będzie jakieś 5 filiżanek typowej kawy, ale uwaga, bez dodatku.

0: Pontron Radio. I wszystko gra.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to.

0: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Sport Marcin Petruk. Po ostatnim starcie pierwszej połowy letniego sezonu są już lekkoatleci MKS-u Agros Chełm, a były nimi Mistrzostwa Polski Juniorów rozegrane w Zamościu, gdzie klub reprezentował Mateusz Szykut rywalizujący w rzucie młotem i rzucie oszczepem. Po dobrych rezultatach w eliminacjach awansował do finałów, o czym więcej trener Marek Mazurek.
8: W rzucie młotem uzyskał 61 metrów 32 centymetry, co dało jemu szóste miejsce w ogólnej klasyfikacji mistrzostw oraz w rzucie oszczepem 53 metry 56 centymetrów. Tutaj zajął 10 miejsce.
7: Przed powrotem do zmagań medalowych zawodnicy chełmskiego Agrosu wezmą udział w obozie szkoleniowym, który zakończy się na początku sierpnia. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Chełmu, Weronika Łukaszewska i Michał Kaniewski, są już po 32. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, podczas której rywalizowali w Bydgoszczy. Nie udało im się dotrzeć do podium, ale częściowo poprawili swoje dotychczasowe najlepsze wyniki, mówi prezes Dragona Jan Dąbski.
9: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 strzałów wśród juniorek młodszych Weronika Łukaszewska zajęła szóste miejsce z wynikiem 615,9 punkta, co jest jej nowym rekordem życiowym. W tej samej konkurencji wśród juniorów młodszych Michał Kaniewski zajął 22 miejsce z wynikiem 584 punkty. W konkurencji trzech postaw 3x20 wśród juniorek młodszych Weronika Łukaszewska była siódma z wynikiem 568 punktów, również jej nowy rekord życiowy. Przy czym należy podkreślić, że uzyskano w niesamowitych warunkach pogodowych.
7: Więcej o występie chełmskich strzelców w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: W rytmie lata.

Temper City i Self-Aware w Radiu Bon Ton w rytmie lata, oczywiście na zegarach 14:33. Za chwileczkę Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata. No nie, jesteśmy w połowie, powiedzmy, wakacji lata. Następnie informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Ja muszę się przyznać wam do mojego obżarstwa. Przed chwilą zjadłam pół kilo śliwek, także przepyszne, nie wiem ile to cukru, tego wszystkiego nie liczę, to są śliwki, no ale okazało się, że nie nasze, polskie, jeszcze nie ma chyba, więc taki smuteczek trochę, także czekam na te przepyszne węgierki i wydaje mi się, że wy też, bo będziecie robić te wszystkie powidełka i takie inne soczki i takie polskie to wszystko.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wrócił temat zaostrzenia badań diagnostycznych pojazdów, które mają mieć jednolite zasady w całej Unii Europejskiej. Wśród planowanych zmian jest obowiązkowa kontrola emisji spalin i zużycia paliwa. Co więcej, takich kontroli będzie mógł dokonywać nie tylko diagnosta, ale również policjant. Nowe przepisy podczas badań obejmą także od dawna zapowiadane wykonywanie zdjęć badanego pojazdu i ich archiwizowanie, chociażby pod kątem wykrywania wad konstrukcyjnych czy wiarygodności przebiegu. Sama cena wizyty w stacji kontroli ma być ponadto waloryzowana wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia. To tylko część zmian, które są obecnie pod lupą władz unijnych, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaczną obowiązywać od 2030 roku.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

rytmie lata. Na zegarach 14:53. Wiecie co? Zerknęłam na tekst tego utworu i faktycznie to jest smutna historia. Czasami za fajnym bitem, jakby takim wesołym kontentem, jednak historia jest ciężka i to jest właśnie taki przykład. Jeżeli byście byli ciekawi, to zapraszam Was serdecznie do zerknięcia. More and the Angels za chwileczkę. No i za chwileczkę oczywiście wiadomości, a w nich już szybko sprawdzam. Tak jest. O, ostrzeżenia przed burzami. Troszkę ciepło było przez chwileczkę, a teraz znowu burze. Także zostańcie, zobaczymy, gdzie zagrzmi. Będzie dalej o budowie kolei przyszłości i, uwaga, Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu. To akurat mi się podoba.

0: is the answer.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
2: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy.

0: przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Hełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
0: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
0: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nils Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
10: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
11: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy, to jest 100 minut. I mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
10: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
12: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
10: Chodzi m.in. o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tzw. umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania. A strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się już kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową.
13: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
10: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż czekają jeszcze na komplet sprzętu.
13: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
10: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. Oprócz przepłaszania niedźwiedzi ma być też edukowanie mieszkańców i turystów w Bieszczadach. I na koniec o astronomicznym zjawisku roku. 12 sierpnia czeka nas całkowite zaćmienie słońca. W pełnej krasie będzie można obejrzeć je w Hiszpanii czy na Islandii. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Jeden z chełmskich

0: Radnych domaga się wyjaśnień w sprawie rozliczania wody w komunalnych budynkach w Chełmie. Największe wątpliwości dotyczą ulicy Kredowej 7, gdzie wykazano ponad 1000 metrów sześciennych różnicy między głównym wodomierzem a licznikami mieszkańców. Ta sprawa w szczegółach pojawi się w lokalnych wiadomościach Radia Bon Ton. W Nowosiłkach Kolonii z drogi wypadł ciągnik siodłowy z cysterną. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Kierowcy nic się nie stało, a strażacy wykluczyli zagrożenie pożarowe i wyciek niebezpiecznych substancji. Przyczyny zdarzenia ustala policja. W najbliższą niedzielę Chełm zaprasza na kulinarny piknik Miasto Pełne Smaku. Na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego będą degustacje, atrakcje dla rodzin i finał konkursu Smak Chełma. Gościem specjalnym będzie Tomasz Strzelczyk. Oddasz fartucha. Na najbliższe wydanie lokalnych wiadomości zapraszamy o 15.30.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Słońce ma chwilę przerwy. Widzę, że tutaj nasze niebo troszeczkę zasłonięte przez chmury, ale to nic, jeszcze wróci. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1014 hektopaskali. Na termometrach 23 stopnie, więc jest miło i przyjemnie, ale widzę tutaj po ludziach chodzących, że wiatr wieje i chyba sporo, bo jest 24 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: W rytmie lata.
4: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Kinga Miszczyk, Radio Bon Ton, w rytmie lata. Witam Was serdecznie. No i właśnie co się stało? Słońce wyszło. No długo czekać nie trzeba było. W głośnikach teraz Robert Gawiński i nie stało się nic. No właśnie, słoneczko, świeć dalej.
5: Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia? Rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady.
4: Do naszej wakacyjnej biblioteczki dorzucam wyjątkowy film. Jest on dość prosty, ale po premierze na tyle mnie urzekł, że do dzisiaj gdzieś zajmuje miejsce w kącie moich myśli jako ta ciepła pozycja, którą ogląda się bardzo przyjemnie, pomimo tego, że jest ona dosyć prosta. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest Sekretne życie Waltera Mitty. Film próbuje przez cały swój czas trwania dotrzeć do odpowiedzi na pytanie, czym naprawdę jest życie? Co jest jego sensem? Fabuła stawia to pytanie dość przewrotnie, bo opowiada ona historię Waltera Mitty, który zarządza negatywami w magazynie Life. Gdybym miał opisać osobowość Waltera, to jest ona mniej więcej tak zniuansowana jak talerz z kurczakiem i ryżem. Żadnych surówek, sosów, przypraw, ryż i kurczak w najprostszej formie. Nie surowej oczywiście. Bohater grany przez Bena Stillera jest zresztą tego doskonale świadomy, dlatego najczęściej spędza dni na uciekaniu w marzenia na jawie. Stąd też obraz wyreżyserowany również przez Bena Stillera ma w sobie elementy fantasy. W każdym razie, Walter współpracuje z fotografem Seanem O'Connellem, granym przez Seana Penna. Sean, fotograf, jest dość staromodny, bo pracuje na analogach. Walter dostaje od Seana, fotografa, paczkę z negatywami i portfelem. Portfel dostał Walter, oczywiście, w dowodzie uznania za swoją pracę. Pośród negatywów znajduje się fotografia numer 25, która ma znaleźć się na okładce ostatniego fizycznego wydania Life i ma ona zawierać kwintesencję życia. Ale niestety, Walter nie znajduje tam tego negatywu. Widząc szansę na przeżycie jakiejkolwiek przygody w końcu, ale przede wszystkim przed obawą utraty swojej pracy, Walter wyrusza w świat, aby znaleźć Seana, fotografa, i wydębić od niego ten negatyw. Podobnie jak poprzedni film, który wam polecałem, Sekretne życie Waltera Mitty też przeszło przez tak zwane producenckie piekiełko. Film próbowano już zrealizować od 1994 i wtedy główna rola została napisana z myślą o Jimie Carreyu. Scenariusz przepisywano chyba z 5 razy, a jako główną gwiazdę obsadzano Mike'a Myersa, Owena Wilsona i Sasha Baron Cohena. O reżyserach i studiach nawet nie wspomnę. W pewnym momencie za kamerą miał stanąć Steven Spielberg. Po wszystkich perturbacjach film wyreżyserował aktor grający główną rolę Ben Stiller. Ciekawostka, film narodził się z inicjatywy producenta Samuela Goldwyn Jr., którego ojciec wyprodukował Sekretne życie Waltera Mitty w 1947 roku. Tak jest. Projekt był remake'iem. Finalnie Goldwyn i jego syn dopięli swego, wypuszczając film w 2013, który uzyskał mieszane recenzje, ale sporo widzów było ujętych przez ciepło tego filmu, w tym ja. Najlepiej ducha filmu oddaje piosenka, która wybrzmiewa na końcu, Stay Alive od Jose Gonzaleza, którą usłyszycie już teraz w Radiu Bonton.

0: Look into the sun as a new day's rise.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
10: W rytmie...

Szer i deszczu przyp song w Radiu Bonton w rytmie lata na zegarach 15:20. Jako, że dzisiaj mamy środę, żeby się stało zadość tradycji, będzie żebranie o lajki, dokładnie. Dobra, rzucacie teraz wszystko, co robicie. Wchodzicie na stronę radiobonton.pl. Na środku tej strony jest odnośnik do naszego fanpage'a na Facebooku. Wchodzicie, lajkujecie, oglądacie, przeglądacie i jesteście na bieżąco z tym, co dzieje się tutaj u nas w okolicy, jak i w samym mieście. Żeby później nie było też, że o, a co to te syreny? No jakbyście mieli nasz Facebook polajkowany, wiedzielibyście, że to są ćwiczenia i nie byłoby problemu. Dziękuję za wysłuchanie. Teraz Roxy, chciałam Ciebie więcej.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama.
4: Jest 15.30, lokalne wiadomości Radia Bon Ton na 104,9 FM, Eliza Kudelska-Nawosad. Chełmski radny Sebastian Bielecki interweniuje w imieniu mieszkańców i domaga się szczegółowych wyjaśnień dotyczących gospodarki wodomierzowej w komunalnych budynkach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych w Chełmie. Najwięcej wątpliwości budzi sytuacja przy ulicy Kredowej 7. W ubiegłym roku wodomierz główny w tym budynku wykazał zużycie 4045 metrów sześciennych wody. Natomiast suma wskazań liczników w lokalach wyniosła niespełna 2873 metry. Różnica przekroczyła więc 1172 metry sześcienne, czyli około 29% całego zużycia. Rok wcześniej rozbieżność była niemal dwukrotnie mniejsza. Przy 60 lokalach równy podział tej wartości oznaczałby około 19,5 metra sześciennego na mieszkanie. Przedstawiciele Urzędu Miasta wyjaśniali wcześniej, że podobne różnice mogą wynikać m.in. z różnych terminów odczytów, dokładności urządzeń, nieszczelności instalacji lub poboru wody poza licznikami. Koszty tzw. wody technicznej są dzielone pomiędzy lokale. Radny pyta jednak, czy przy Kredowej 7 przeprowadzono kontrolę szczelności i ustalono rzeczywistą przyczynę tak dużej rozbieżności. Wątpliwości dotyczą też liczby urządzeń. PUM rozlicza 517 lokali, natomiast w przekazanym zestawieniu wykazano 350 wodomierzy zimnej wody i 500 ciepłej. Jednocześnie miasto podpisało umowę na wymianę 501 urządzeń, w tym 468 wodomierzy zimnej wody. Radny chce wiedzieć, ile z nich zostanie wymienionych, a ile zamontowanych po raz pierwszy. Do wyjaśnienia pozostaje również stan legalizacji wodomierzy lokalowych, sposób naliczania kosztów różnic bilansowych oraz stan techniczny budynku przy ulicy Pocztowej 29, przy którym w dokumentacji pojawiła się adnotacja o zerwanym stropie w piwnicy. Miasto nie odpowiedziało jeszcze na interpelację uzupełniającą radnego. Wczoraj wieczorem w Nowosiłkach Kolonii z trasy wypadł ciągnik siodłowy z naczepą. Służby ratunkowe otrzymały pilne wezwanie po 18.30. Po dotarciu do miejscowości okazało się, że z drogi zjechał samochód ciężarowy z naczepą typu cysterna i położył się na poboczu. Najważniejszym zadaniem ratowników było szybkie wykluczenie zagrożenia pożarowego oraz ekologicznego. Używając specjalistycznych mierników, dokładnie sprawdzili zaporę naczepy pod kątem ewentualnych wycieków z cysterny oraz płynów eksploatacyjnych. awaryjnych z samego ciągnika. Na szczęście zagrożenia nie było. Mimo że wywrotka potężnego pojazdu i naczepy mogła skończyć się tragicznie, tym razem obyło się bez ofiar. Jak informują służby, kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Opuścił pojazd bez obrażeń. Mundurowi prowadzą teraz niezbędne czynności, by ustalić dokładne przyczyny i okoliczności, które doprowadziły do wywrócenia się pojazdu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: W najbliższą niedzielę hełm będzie pełen smaku. Na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego odbędzie się kulinarny piknik Strefa Miejska Chełm. Miasto pełne smaku. Wydarzenie potrwa od 14 do 18 i będzie propozycją dla całych rodzin. W programie zaplanowano degustację, darmowy poczęstunek dla mieszkańców, strefę atrakcji dla dzieci oraz spotkania z uczestnikami konkursu kulinarnego Smak Chełma. To właśnie rozstrzygnięcie tej rywalizacji będzie jednym z głównych punktów pikniku. Uczestnicy przygotują potrawy inspirowane Chełmem, jego historią, tradycją, miejscami, wspomnieniami lub charakterem. Każde danie będzie miało nie tylko smak, ale też własną opowieść o mieście. Gościem specjalnym wydarzenia i jednym z jurorów konkursu będzie Tomasz Strzelczyk, Oddasz Fartucha, popularny twórca kulinarny, znany z prostego, konkretnego i pełnego smaku podejścia do gotowania. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego odkrywania kulinarnego oblicza Chełma. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Ava Max i Thorn w Radiu Antonu w rytmie lata, oczywiście na zegarach 15:36. Jeżeli lato, to różnego rodzaju festiwale i inne wydarzenia. Ja za chwileczkę chciałabym przedstawić Wam mojego gościa, którego tutaj mieliśmy telefonicznie, ale jednak będzie to o festiwalu Wizji już 13 w Wierzbicy, który zaczyna się 26 lipca, teraz w niedzielę, także zostańcie proszę, posłuchajcie, może Was to zaciekawi. Szczegółów szukajcie na Radio Bonton.
1: Dzień dobry, nazywam się Iwona Kiwerska, jestem prezeską Fundacji imienia Leonardy i Gustawa Kiwerskich Dwór Kultury. Fundacja jest głównym organizatorem Festiwalu Wizji 13. edycji w tym roku. Ja pozwolę sobie od razu Państwa bardzo serdecznie zaprosić na stronę festiwalu www.festiwalwizji.pl i oczywiście też na nasze media społecznościowe, gdzie jest program, gdzie na bieżąco też, zwłaszcza w mediach społecznościowych, piszemy o naszych artystach i o wszystkich działaniach po kolei, przedstawiając wydarzenie po wydarzeniu. Natomiast gdyby tak próbować właśnie syntetyzować to wszystko, to po pierwsze warto wspomnieć, że w godzinach 10-14 codziennie dzieje się, no ja mam wrażenie, że to jest chyba jednak najważniejsze wydarzenie festiwalu i takie jego serce, a mianowicie Letnia Akademia Festiwalu Wizji, która jest dedykowana dla dzieci i młodzieży z gminy Rudnik. I tutaj artyści, którzy też biorą udział w tej, nazwijmy to, części dla dorosłych, są wolontariuszami, którzy pracują z dziećmi właśnie między 10 a 14. I to jest chyba najważniejsze, bo jak kiedyś powiedział mój mąż, bez tego to by była po prostu impreza. A tak to rzeczywiście jest to, mamy nadzieję, mały, ale poważny festiwal, który też służy społeczności lokalnej. I chcę się pochwalić tym, że w tym roku mamy rekordową ilość dzieci, 50. To jest mniej więcej 1/4, 1/3 wszystkich dzieci, które chodzą tutaj do szkół podstawowych w naszej gminie, więc jest się czym naprawdę pochwalić. I to no też bardzo różne zajęcia, ale program dla dorosłych, który się zaczyna codziennie około 16:30. No tak, to oczywiście w niedzielę 26 zapraszamy na otwarcie festiwalu. Festiwalowi jak zwykle towarzyszy również wystawa prac plastycznych. Część to są artyści, część tych prac, czyli mamy wernisaż o godzinie 18 w niedzielę 26 lipca. Część artystów to są artyści już od lat z nami związani, na przykład Iwona Ostrowska, Joanna Mankiewicz, Arek Świderski i parę innych osób. Natomiast też robiliśmy w tym roku Call for Art, zwołaliśmy o sztukę, no i ku naszej radości zgłosiło się 13 artystów, których prace wystawiamy. Także bardzo zapraszamy. Oczywiście wystawa będzie się działa przez cały tydzień trwania festiwalu.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ulicami 11 listopada i 1 Pułku Szwoleżerów odzyskało już przejezdność ku uciesze kierowców podróżujących codziennie przez tę część Chełma. A jako, że na horyzoncie 16, to na niektórych drogach panuje jeszcze większy ruch, może się dotyczyć wiaduktu, jak też Lubelskiej, Rampy Brzeskiej i Lwowskiej. W remoncie jest z kolei Przemysłowa, którą da się jechać, trzeba tylko mieć na uwadze brak krawężników i plastikowe słupki.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Reklama.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
6: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
7: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
6: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
6: Materiał finansowany przez Partię Razem.
9: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
14: W rytmie

No i mamy. Chcieliśmy, to mamy. Słuchajcie, słońce piękne wyszło, elegancko, bardzo ładnie. W głośnikach też nieźle mamy. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Za chwileczkę, o kurczaki, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest utwór, który ma z 10 lat. Jak nie lepiej. Widzę, że wrócił na salony, ale to dobrze, bo to jest bardzo fajna, letnia, taka lekka nuta, że tak to nazwę. Zbliżamy się do godziny 16, dokładnie za, chciałam powiedzieć, godzin, za minut 6 wiadomości, a tam będzie niestety o cenach paliw, które idą w górę. No to zostawiam Was z czymś przyjemniejszym niż ceny paliw.

0: program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów. Parking do dyspozycji pacjentów.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze.

0: Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Reklama. Mamy 16:00, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiS-ie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków. Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38 i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
4: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
3: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji. Mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 złotych poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiS-ie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiS-u, że muszą wybrać między członkostwem w PiS-ie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka.
5: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
6: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
5: A w przyszłym tygodniu władze PiS-u mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
3: Zmieniamy temat. Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustwami, w których przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
3: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: No to patrzymy, co tam w pogodzie. Na termometrach stabilnie 23 stopnie, zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, słońce walczy. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1014 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. No i tak patrzę, nie powinno padać dzisiaj.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych.

0: nowych AM Trans Hełm Przemysłowa 28.
1: W rytmie lata.
0: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania tak troszeczkę nostalgicznie i z wzdechem. 16:04, Jeremi Sikorski.
4: Zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: EkoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 100.

Magic i Rud. Tutaj Magic śpiewa o ślubie, czyli ożeni się z nią nie wiadomo co. Słuchajcie, kojarzycie Spice Girls, nie? Takie fajne dziewczyny z wysp. No i tak, Mel C, tak, ta sporty Mel C właśnie w Australii gdzieś tam wzięła ślub. Na ślubie były gwiazdy Spice Girls, ale bez Victoria Beckham, ale była tam tak jakby troszeczkę duszą, ponieważ Mel C miała właśnie sukienkę z butiku od Victoria Beckham, bo ta takie cudowności tam szyje, kreuje, cokolwiek z nimi robi. Bardzo, bardzo miło, bardzo sympatycznie.

0: Reklama.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonto.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133. Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
5: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
6: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. 20 reprezentantów Chełm Racing Team wzięło udział w czwartej rundzie Pucharu Lubelszczyzny Wschodniej Cross Country. Zmagania, które zgromadziły najlepszych crossowców z województwa, rozegrały się na torze na lubelskim Majdanku. O części wyników prezes Chełm Racing Team Agnieszka Pieniążek.
10: Na amatorze, jak zawsze, to jest taka najliczniejsza grupa startujących. Pierwsze miejsce ma nasz reprezentant Paweł Czaus, 6 miejsce Kamil Wawruszak, 15 Patryk Stępkowski, 18 Artur Korzan, 23 Mateusz Badaszek. No i oczywiście mamy również w kategorii weteran Masters Rafał Nowaczek, 11 miejsce. Muszę powiedzieć, że była ogromna rywalizacja, ponieważ PZMOT Lubelski pierwszy raz zorganizował na terenie Lublina jedną z rund o Puchar Lubelszczyzny. No i muszę powiedzieć, że pojawiło się wielu zawodników no już takiej wysokich kategorii, którzy nie pojawiają się wcześniej na wcześniejszych rundach.
9: Po 4 rundach Pucharu Lubelszczyzny Chełm Racing Team plasuje się na 4. miejscu. 2 turnieje letniego Grand Prix mają już za sobą zawodnicy z Tildart Chełm oraz przyjezdni z dalszych zakątków województwa. Ostatnie dotychczasowe zmagania w Barze Misie zgromadziły 25 osób rywalizujących w Formule 501 Double Out. Finał między Marcinem Oleszczukiem a Jakubem Denkiewiczem relacjonuje Łukasz Duczmal.
11: Panowie zaprezentowali zgromadzonym kawałek dobrego darterskiego rzemiosła. Zacięta walka, wysokie podejścia, maksy, sprawne ustawianie i zamykanie. Początek ciut lepszy w wykonaniu Oliego. Kiedy trzeciego lega Oli otwierał maksem, wydawało się, że będzie szybkie 3-0 i mecz do jednej bramki. Kuba miał jednak inny plan i skutecznie odparł napór rywala. Od stanu 2-1 Kuba zaczął lepiej punktować i zanosiło się na wyrównanie i dłuższą potyczkę. Walka i owszem była, ale była także wyborna skuteczność na podwójnych wykonaniu Marcina. Wszystko to razem pozwoliło zamknąć kolejne 2 legi przed nosem rywala i poniosło Oliego po pierwsze ligowe zwycięstwo. Piękna gra, zasłużone i długo wyczekiwane zwycięstwo. Ostateczny wynik 4-1.
9: Trzeci letni turniej rozegra się w najbliższy piątek. Początek otwartych rozgrywek o godzinie 18:00. Po ostatnim starcie pierwszej połowy letniego sezonu są już lekkoatleci MKS-u Agros Chełm, a były nimi Mistrzostwa Polski Juniorów rozegrane w Zamościu, gdzie klub reprezentował Mateusz Szykut, rywalizujący w rzucie młotem i rzucie oszczepem. Po dobrych rezultatach w eliminacjach awansował do finałów, o czym więcej trener Marek Mazurek.
0: W rzucie młotem uzyskał 61 metrów 32 centymetry, co dało jemu 6 miejsce w ogólnej klasyfikacji mistrzostw oraz w rzucie oszczepem 53 metry 56 centymetrów. Tutaj zajął 10 miejsce.
9: Przed powrotem do zmagań medalowych zawodnicy chełmskiego Agrosu wezmą udział w obozie szkoleniowym, który zakończy się na początku sierpnia. Dwoje strzelców MKS-u Dragon Chełmu, Weronika Łukaszewska i Michał Kaniewski, są już po 32. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, podczas której rywalizowali w Bydgoszczy. Nie udało im się dotrzeć do podium, ale częściowo poprawili swoje dotychczasowe najlepsze wyniki, mówi prezes Dragona Jan Dąbski.
12: W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 strzałów wśród juniorek młodszych Weronika Łukaszewska zajęła 6. miejsce z wynikiem 615,9 punkta, co jest jej nowym rekordem życiowym. W tej samej konkurencji wśród juniorów młodszych Michał Kaniewski zajął 22 miejsce z wynikiem 584 punkty. W konkurencji trzech postaw 3x20 wśród juniorek młodszych Weronika Łukaszewska była 7 z wynikiem 568 punktów. Również jej nowy rekord życiowy, przy czym należy podkreślić, że uzyskany w niesamowitych warunkach pogodowych.
9: Więcej o występie chełmskich strzelców w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży powiemy w sobotnim magazynie sportowym.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
13: W rytmie lata.

0: Ariana Grande, Hater, I Made You Love Me w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie lata, na zegarach 16:36. Wcześniej obiecałam wam, że dokończę temat pana, którego się boję. To jest David Bowie. Słuchajcie, kiedyś oglądałam jakiś film, jak byłam małym dzieckiem, oglądałam film właśnie z Davidem Bowie, gdzie był pomalowany, tak strasznie wyglądał i do tej pory mi zostało, słuchajcie. Widzicie, takie mikrotraumy z dzieciństwa potrafią człowieka dosięgnąć nawet długo, długo, wiele lat po samym wydarzeniu. No ale nic, jakoś się z tego wyliżę. Zbigniew Wodecki teraz, o, tego pana to lubię i to bardzo. Później Milky Chance i Stolen Dance, a z panem Zbigniewem i ze słońcem zostawiam was teraz.
1: Na sygnał w nowe strony zadyszamy czas.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botoks. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.
9: O

Kygo i One Republic Chasing Paradise w Radiu Bonton w rytmie lata, które właśnie dobiega końca na zegarach 16:51, więc przyszedł czas, żeby pożegnać się w dniu dzisiejszym. Teraz w głośnikach T-Love i nie, nie, nie. No właśnie, nie, nie, nie. Dużo razy mówicie w swoim życiu nie? Ile razy? Więcej niż tak? Mniej niż tak? No właśnie. Ciężko to policzyć, bo to są chyba najczęściej wypowiadane słowa w naszym życiu. Ja teraz grzecznie się pożegnam. Dziękuję Wam bardzo za te 5 godzin. Jedna kawa dała radę, nie było źle. Trochę słońca, trochę chmur było. No i oczywiście ten czas minął bardzo, bardzo szybko, bo w dobrym towarzystwie czas mija. Wiadomo jak. My słyszymy się w piątek. Tak jest. No i co? Do usłyszenia. Pa!

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. Wakatów jest dużo. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Jest sondaż. A na koniec o przedsiębiorczości najmłodszych. GIS opracował zasady. Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
1: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
0: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rządzą chcą sprawę wyciszyć.
2: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę,
0: o której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwa chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
0: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii, generał Wałerii Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełenskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
4: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami,
0: mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
5: Nie ma wakacji od mycia rąk,
0: mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u, i przypomina o karach.
5: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
0: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Po 6 konkursach wybrano dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Browarnej w Chełmie. Placówką pokieruje Agnieszka Talepko, która zajmie się organizacją pracy i uruchomieniem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na ulicy Zielnej w Chełmie zapalił się samochód osobowy. Ogień w komorze silnika ugasiły policjantki, które jako pierwsze pojawiły się na miejscu. Do tego wczorajszego zderzenia powrócimy w wiadomościach lokalnych o 17.30. Gmina Rejowiec Fabryczny podsumowała pierwsze półrocze. Zakończono przebudowę drogi Zalesie Kańskie-Gołąb. Trwają kolejne inwestycje, a samorząd planuje działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Wsparcie otrzymają też lokalni strażacy. Choć w tym zakresie potrzeby są większe niż możliwości. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na północy przelotny deszcz i burze. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od

0: 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu, Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, dzień dobry. Mamy środek tygodnia, a na 104,9 FM melduje się kolejne muzyczne zestawienie. Środa, 22 lipca w historii muzyki rozrywkowej to fantastyczny miks od absolutnych legend amerykańskiego funku i soulu przez gwiazdy brytyjskiego popu, aż po niesamowite rocznice wydawnicze. Zaczynamy w roku 1944. Swoje 82. urodziny obchodzi dzisiaj Rick Davies, brytyjski muzyk, wokalista, klawiszowiec i współzałożyciel legendarnej progresywno-rockowej grupy Supertramp. To jego charakterystyczne, rytmiczne partie na pianinie Wurlitzera oraz głęboki głos dały nam takie ponadczasowe radiowe pomniki jak Goodbye Stranger czy Logical Song. W kalendarzu zapisujemy rok 1963. 22 lipca urodziła się Emily Saliers, amerykańska wokalistka, gitarzystka i połowa genialnego folkowego duetu Indigo Girls, z którym od dekad zachwyca harmonijnym, akustycznym graniem i wybitnymi tekstami. Zaglądamy do roku 1992. Swoje 34. urodziny świętuje dzisiaj Selena Gomez, amerykańska piosenkarka, aktorka i jedna z największych gwiazd współczesnej sceny popowej, której hity bez przerwy krążą w światowym eterze. Smutna kartka z roku 2004. Dokładnie 22 lata temu pożegnaliśmy Sachę Distela, francuskiego gitarzystę, jazzowego wokalistę i czarującego amanta, który zasłynął m.in. światowym hitem Raindrops Keep Falling on My Head. Naszą dzisiejszą środową kartkę zamykamy jednak rokiem 1997 i absolutnym uderzeniem alternatywnego rocka, który dokładnie w lipcu tamtego roku zrewolucjonizował listy przebojów. Przenosimy się o 29 lat wstecz. Brytyjski zespół Blur świętował w lipcu 1997 roku gigantyczny sukces swojego bezczelnie prostego, a zarazem potężnego singla Song Number 2. Damon Albarn i Graham Coxon stworzyli numer trwający zaledwie 2 minuty, zbudowany na przesterowanym basie, perkusyjnym uderzeniu i słynnym wykrzykiwanym w refrenie "Uhu". Piosenka z miejsca stała się globalnym fenomenem, redefiniując brzmienie lat 90. i dając słuchaczom natychmiastowy zastrzyk czystej, nieposkromionej energii. W środku lipcowego tygodnia ten numer działa lepiej niż najmocniejsze podwójne espresso. Zamykamy nasze dzisiejsze archiwum i rzucamy na antenę ten właśnie numer, który stawia na nogi w ułamku sekundy. Krótko, zwięźle, z potężnym wykopem i kultowym refrenem, który zna cały świat. Przed nami Damon Albarn i Blur.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
5: Jest 17.30. Wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły. Eliza Kudalska-Nowosad. Po kilku nieudanych próbach miasto znalazło osobę, która pokieruje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym przy ulicy Browarnej w Chełmie. Dyrektorką placówki zostanie Agnieszka Telepko. Konkurs na to stanowisko ogłoszono jeszcze w lutym. Dopiero szóste postępowanie przyniosło rozstrzygnięcie. Jak poinformował Urząd Miasta, wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania i podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem potrzebnym do zarządzania placówką. Do zadań nowej dyrektorki będzie należało m.in. zorganizowanie pracy centrum, zatrudnienie personelu oraz nadzór nad finansami. Placówka ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami opiekę, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Wczoraj po południu na ulicy Zielnej w Chełmie doszło do pożaru samochodu osobowego. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o tym zdarzeniu po 15. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej. Ponieważ jednak w pobliżu pojawił się patrol policji, sytuacja na drodze została szybko opanowana. Pożar, który wybuchł w komorze silnika pojazdu, stłumiły gaśnicą proszkową funkcjonariuszki, zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia na resztę pojazdu. Ratownikom pozostało zabezpieczenie terenu oraz upewnienie się, że nie ma ryzyka ponownego zapłonu. Jak informują służby, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Kierowca Fiata w porę opuścił auto i nie odniósł żadnych obrażeń.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Stabilne finanse, kluczowe inwestycje drogowe i ambitne plany związane z bezpieczeństwem. Tak w skrócie wygląda podsumowanie pierwszego półrocza w gminie Rejowiec Fabryczny. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Zdzisław Krupa przedstawił mapę drogową działań na najbliższe miesiące. Najważniejszą wiadomością dla kierowców jest zakończenie przebudowy trasy Zalesie Kańskie-Gołąb, gdzie obecnie trwają odbiory techniczne. Samorząd przygotowuje się do rozliczenia tej inwestycji w sierpniu po otrzymaniu środków z programu dla gmin przygranicznych. Jednocześnie trwają prace na ulicy Spacerowej w Kaniem Stacji, gdzie gmina z własnych funduszy finansuje niezbędną przebudowę linii energetycznej. Władze stawiają też na ochronę ludności w Pawłowie. W latach 2027-29 ma powstać nowoczesna sala gimnastyczna, która w sytuacjach kryzysowych będzie pełniła funkcję miejsca ukrycia dla mieszkańców. Z myślą o bezpieczeństwie komunalnym gmina zakupi nową koparkę do usuwania awarii oraz wyposaży ujęcie wody w Lisznie w agregat prądotwórczy o dużej mocy. Mimo stabilnej sytuacji budżetowej wójt przestrzega, że druga połowa roku będzie wymagająca ze względu na kumulację płatności za zrealizowane zadania. Nie zabrakło też mieszanych wieści dla strażaków. Podczas gdy OSP Pawłów otrzyma dodatkowe wsparcie na zakup nowego wozu, to druhowie z Kaniego borykają się z poważną awarią samochodu pożarniczego, której kosztów prawdopodobnie nie pokryje ubezpieczyciel. Przywrócenie wozu do sprawności będzie kosztowało około 20 tysięcy złotych i środki te samorząd chce pozyskać z Państwowej Straży Pożarnej lub funduszy ministerialnych resortu spraw wewnętrznych i administracji. Trwają wypłaty świadczenia Dobry Start, czyli 300 zł na szkolną wyprawkę. Pierwsze pieniądze trafiły do rodziców i opiekunów z województwa lubelskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dotychczas ponad 7 700 000 zł. Wnioskodawcom z Chełma wypłacono już łącznie ponad 199 000 zł, a z powiatu chełmskiego ponad 300.
6: Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych i innych placówkach edukacyjnych w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz studentów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pieniądze na rachunek bankowy, który znajduje się we wniosku.
5: Mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną i warto pamiętać, że jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek do końca sierpnia, to otrzymamy świadczenie najpóźniej do końca września.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Reklama. Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
5: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: budowę kolei dużych prędkości. To wszystko trochę potrwa. Każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych do 2050 roku, mówi premier Donald Tusk.
1: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych ponad 2000 km.
0: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów w 2050 roku. Zachodnia Europa znowu walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień Cezary Jaszczyk.
2: Ponad 400 osób służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już czterokrotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów.
0: Wołodymyr Zełenski jest z niewielką przewagą liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie. To badanie ośrodka Rating. Na drugim miejscu były naczelny wódz armii Walerii Załużny, a na trzecim były minister obrony Michajło Fedorow. Badanie dotyczy pierwszej tury, nie podano wyników ewentualnej drugiej tury. Termin wyborów prezydenckich też jest nieznany, choć prezydent Zełenski kilkukrotnie sugerował, że nie wyklucza zorganizowania wyborów jeszcze w tym roku. Orzeł ponownie wylądował na bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Symbol UW od marca przechodził renowację, która przywróciła mu dawny blask. Prace konserwatorskie miały potrwać kilka tygodni, ale orzeł wymagał większej troski, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW.
3: Upływ czasu i szkodliwe warunki atmosferyczne w naszym mieście doprowadziły do tego, że trzeba było troszeczkę dłużej o niego zadbać. Tą powłokę zewnętrzną orła po pierwsze oczyścić, potem odpowiednio spatynować, zabezpieczyć tak na kilka ładnych lat do przodu.
0: Uniwersytecki orzeł w koronie otoczony jest pięcioma gwiazdami, a w szponach trzyma gałąź wawrzynu i liść palmy. Zaczął się sezon na Perseidy, czyli spadające gwiazdy. W tym roku apogeum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będą idealne warunki do obserwacji tych meteorów. Tak naprawdę to nie są gwiazdy, tylko skalne drobiny z kosmosu przelatujące przez atmosferę.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali, a blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
6: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orchus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Kasparik.
7: Utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
6: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
5: A jutro grę w eliminacjach Ligi Konferencji rozpoczną dwa polskie zespoły. GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MŠK Żelina, a Raków Częstochowa podejmie Valletę. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Jutro w ćwierćfinałach turnieju w Makao Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Włoszki, aktualne mistrzyni olimpijskiej świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Kawa była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w niemieckim turnieju. Duńczyk Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację załamania obojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu Tour de France. To zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Vingegaard, zwycięzca wielkiej pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z trzema innymi koleżami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Po triumfie w Giro d'Italia był głównym rywalem Tadeja Pogaczara o triumf w Tour de France. Słoweniec na cztery etapy przed końcem wyścigu wyprzedza o 4,5 minuty Belga Remco Evenepoela.

0: Dziś od 20 do 23 stopni, niebo raczej słoneczne, chłodniej miejscami na północnym zachodzie Polski, na północy i w rejonach podgórskich, tu delikatnie poniżej 20. Jutro niebo mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale mogą być też przelotne opady, a nawet burze. A na termometrach od 18 do 22.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
16: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
17: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
18: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wojsławice zapraszają na 17. edycję spotkań trzech kultur. Tegoroczna odsłona odbędzie się w niedzielę i ponownie ma przypomnieć o dziedzictwie, które wciąż pozostaje żywe w architekturze, pamięci mieszkańców i lokalnych tradycjach. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą w kościele parafialnym w Wojsławicach. O 13.30 zaplanowano modlitwy w synagodze oraz otwarcie wystawy z albumów rodzinnych. Uczestnicy będą mogli także zobaczyć ekspozycję portret z Wojsławic. W programie przewidziano również warsztaty rysunku portretowego. Ważnym punktem tego dnia będzie panel historyczny zatytułowany Wojsławickie historie, który odbędzie się na scenie przy synagodze o godzinie 14.30. Dalszą część dnia w tym miejscu wypełnią koncerty. Na scenie o godzinie 15.00 wystąpi męski zespół muzyki cerkiewnej Grabarka, a godzinę później publiczność usłyszy koncert muzyki żydowskiej pod hasłem Muzyczne Mosty Pamięci. Finałem będzie występ kapeli zespołu pieśni i tańca Ziemi Chełmskiej, zaplanowany na godzinę 17. A przed nami podcast Bliżej Kultury, tym razem poświęcony tradycji i smakom regionu.
3: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Bliżej Kultury, tradycje i smaki regionu. Dzisiaj porozmawiamy o wielkim ogólnopolskim sukcesie artystek z powiatu chełmskiego, z gminy Leśniowice. Zaledwie kilka dni temu podczas jubileuszowych 60. zabałowych bajań w Bukowinie Tatrzańskiej pierwsze miejsce w kategorii śpiewu grupowego dorosłych wywalczył zespół śpiewaczy Rakołupianki z Rakołup. W naszym studiu goszczę dziś te wspaniałe śpiewaczki.
4: Bożena Czerniej,
5: Maria Dzielic,
6: Elżbieta Łuczkiewicz,
7: Agnieszka Śliwińska,
8: Liliana Kowalczuk,
9: Elżbieta Kogut
3: i kierowniczka zespołu
10: Agnieszka Mazurek.
3: I pani, której dzisiaj nie ma?
11: Magdalena Zalewa.
3: Witam panie bardzo serdecznie. Przebić się w sercu teatr pośród dziesiątek wykonawców z całej Polski to na pewno nie lada wyczyn. Jak wspominacie panie te chwile i co waszym zdaniem urzekło komisję konkursową?
4: Nie wiemy do końca, co komisję konkretnie urzekło, natomiast tak sobie myślimy, że dużo rzeczy złożyło się na ten nasz sukces, ponieważ piosenki były obrzędowe, niepowtarzalne, śpiewane w gwarze. Też byłyśmy ubrane w stroje chełmskie, tutaj nasze regionalne, więc każdy szczegół jakoś tam punktuje i myślę, że to tak wszystko do kupki, to cała prezentacja ogólnie zespołu dało nam to pierwsze miejsce.
3: Jeszcze musimy uświadomić naszym słuchaczom, że śpiewają panie bez podkładu muzycznego, a kapella, tak zwany biały śpiew.
4: Tak, biały śpiew.
3: Co panie dla nas przygotowałyście?
4: Zaśpiewamy pieśni, które śpiewałyśmy w Bukowinie Tatrzańskiej, które właśnie nam przyniosły to pierwsze miejsce. Jest to pieśń weselna, Lecą ptaszeczki.

0: Ten sukces nie wziął się znikąd. To owoc wielu lat pracy. Cofnijmy się do 2006 roku, kiedy powstał zespół Rakołupianki. Gdzie panie zadebiutowały?
1: Zespół Rakołupianki powstał w 2006 roku i zadebiutował występem na pierwszych spotkaniach rakołupskich z kulturą i sztuką ludową tutaj w szkole w Rakołupach. Nie wiedziałyśmy wtedy, że się rozkręcimy do tego stopnia, że zostaniemy tutaj ze sobą przez 20 lat, ponieważ w tym roku obchodzimy 20-lecie zespołu. No, wytrzymałyśmy, jesteśmy z siebie dumne, jesteśmy jak rodzina, więc bardzo, bardzo się cieszymy, że ktoś nas tutaj zmobilizował, żeby taki zespół powstał, a była to pani Teresa Szwarc, nauczycielka tejże szkoły, która właśnie taką propozycję złożyła, no i w sumie dzięki niej jesteśmy.
0: A czy przez te 20 lat śpiewają panie w niezmienionym składzie, czy tutaj była jakaś rotacja?
1: Rotacja była. W naszej grupie ponad 20 pań próbowało swoich sił. Były to młode dziewczyny, uczennice szkół średnich, były dużo osób próbowało. Nie każdemu leży ta pieśń ludowa, nie każdemu leży gwara, folklor, no nie każdy czuje to. Więc po prostu odchodziły, ale odchodziły też z innych powodów, że kończyły szkołę, szły na studia. Właśnie też nie ma dzisiaj z nami, o którym nie mówiłyśmy, o Karoliny Panas, która wyjeżdża za granicę, skończyła studia, nie ma jej w Polsce, więc nie śpiewa, ale jakoś tam dolatuje do nas, jeśli tylko może. Było dużo dziewczyn, które są na studiach, które pokończyły studia, pozakładały rodziny i jakoś tak nie mogą śpiewać. A tak to skład jest, cztery panie w zasadzie są od samego początku.
0: Przez te 20 lat mnóstwo festiwali, prawda? Od Chełma po Kazimierz Dolny, po Bukowinę Tatrzańską. Gdzie jeszcze występowałyście panie?
1: W ogóle to na scenie wystąpiłyśmy 200 razy. Wyśpiewałyśmy ponad 500 piosenek religijne, ludowe, obrzędowe, kolędy, pastorałki. Odnosimy sukcesy zarówno na szczeblu powiatowym, jak wojewódzkim, ogólnopolskim. Mamy 3 razy drugie miejsce na festiwalu w Kazimierzu. No, 2 razy byłyśmy w Bukowinie i tam mamy 3 miejsce w 2023 roku. I teraz mamy 1 miejsce, ten sukces. A tak ogólnie no to też występujemy, bo śpiewałyśmy wcześniej na międzynarodowym takim festiwalu kolęd i szczodrywek we Włodawie. Tam też byłyśmy w tej pierwszej trójce. Także przez lata dużo tego było, z czego jesteśmy no, bardzo dumne. No.
0: Drogie panie, a skąd czerpiecie repertuar? Skąd pochodzą te pieśni tradycyjne? No bo one są przepiękne, ale też gdzieś skądś trzeba było je wziąć.
1: Mamy ponad 2000 piosenek zebranych. Są to pieśni naszego regionu o promieniu 20 kilometrów. W pierwszym momencie zakładania tego zespołu trzeba było szukać pieśni po wsiach, od ludzi, skąd tylko można było. Każdy nam dawał, same chodziłyśmy, zbierały stąd, stamtąd. Ze śpiewników raczej nie śpiewamy, śpiewamy pieśni z przekazu.
0: Czy dzisiaj jeszcze zbierają panie te pieśni tradycyjne, czy już ten repertuar jest tak bogaty, że już nie musicie tego robić?
1: Nie, musimy, w dalszym ciągu musimy. Ostatnio dostałyśmy spadek pieśni, które staramy się też przekazywać dalej od pani Zofii Sulikowskiej. Więc była śpiewaczką taką też ogólnopolską. Tych pieśni trochę miała, później te pieśni uważała, że my powinnyśmy je śpiewać. I tak powoli też kontynuujemy i jej ten śpiew. W najbliższym czasie można będzie usłyszeć nas na dożynkach tutaj gminnych w gminie Leśniowice, które odbywają się zazwyczaj na Maczułach. Następnym punktem będą Trawniki. Tam od niedawna jeździmy, to będzie dopiero 3. nasz wyjazd do Trawnik. To jest tak zwana Trawnicka Zaciera. Tam też udało nam się 2. miejsce zdobyć. A jak będzie w tym roku, to zobaczymy, czy nasze pieśni i tą komisję zachwycą.
0: Nasza audycja mówi o tradycjach i smakach regionu. Podczas waszych spotkań kultywujecie biały śpiew, kultywujecie tradycję śpiewaczą, ale czy też delektujecie się tradycyjnymi, lokalnymi smakami?
2: No tak, robimy różne potrawy. Moja potrawa to taka jest pampuchy. To jest z nadzieniem kapusty kiszonej. Tak inaczej robione niż taki na bigos. Z soczewicą. Pampuchy to jest przepis mojej prababki. Pampuchy to jest ciasto takie na przednówek, bo nie było zboża nowego, czyli mąki, a stara się kończyła. Więc te pampuchy się nazywają drożdżowo-ziemniaczane. Ciasto jest ciężkie do pracy, ale smaczne. I to takie moje popisowe danie. Smażę, bo to się smaży na głębokim tłuszczu. No i widzę, że smakuje.
0: Panie nie tylko śpiewają, ale zajmują się również rękodziełem. Pani Maria Dziedzic.
3: Ja zajmuję się koronkarstwem. Robię bombki, robię aniołki, jajka wielkanocne. To wszystko szydełkowe jest. Serwetki, patworki. Serwetki składane z patworek. To też jest dosyć ciężkie, ale jakoś tam. To jest moja pasja od młodych lat. No i jeszcze przy okazji piekę pierogi z kaszą gryczaną, rakubskie takie.
0: W waszym gronie są również panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chorodysku. A Chorodysko z czego słynie? Z jakich smaków?
4: Chorodysko to jest wiele smaków, ale przede wszystkim to są smaki z dzieciństwa. Ponieważ kobiety w naszym kole bardzo często wracają do przepisów z zeszytów babci, mam. I najczęściej na stoiskach, właśnie jak tutaj w gminie Leśniowice, ale nie tylko, bo jeździmy ze swoimi stoiskami w różne części naszego powiatu i województwa, również zdobywając nagrody.
0: Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz ogromnie gratuluję sukcesu i dziękuję, że tak pięknie niesiecie pamięć o waszych poprzedniczkach i historii regionu. Moimi gościniami były dziś panie z zespołu śpiewaczego Rakołupianki z Rakołup. Bardzo dziękuję paniom za przybycie.
5: Dziękujemy również.
6: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
7: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Reklama.
9: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
10: NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
11: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
12: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
13: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. od poniedziałku do piątku, od 7 na 104,9 FM.
14: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
15: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
16: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
8: Reklama.
17: Urlop z hitami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Już dużo płyt z Wielkiej Brytanii przewinęło się przez ten program i dzisiaj nie jest inaczej, aczkolwiek tym razem z salonów przenosimy się między bloki, bo mam tutaj kolejny mixtape, kolejną składankę z kawałkami, które wymykają się jakimkolwiek ramom. Ni to pop, ni to rap. Takie pomieszanie z poplątaniem. To jest Black British Music od Jima Legacy. Jim, podobnie jak Pink Panthers, w krótkim czasie bardzo mocno się rozwinął. Pierwsze epki zaczął już wypuszczać w 2019 roku, zainspirowany twórczością Kanye'ego Westa, i zaczął zbierać pierwszą rozpoznawalność w brytyjskim podziemiu. Jednak dość szybko odbił od typowego hip-hopowego brzmienia do mieszania praktycznie wszystkiego. Macie w jego twórczości rap, pop, brzmienia afro, grime, nawet indie rockowe czy emo. Jest tam po prostu wszystko, ale oprócz nietypowego, oryginalnego brzmienia są też bardzo osobiste teksty. Jeden cały mixtape Jim poświęcił okresowi swojego życia, kiedy był bezdomny. Bardzo często też pisze o swoich skomplikowanych relacjach w rodzinie, niekiedy tragicznych, bo w 2024 wypuścił kawałek zadedykowany swojej siostrze, która zmarła wskutek rzadkiej choroby krwi. Na całe szczęście Jim zaczął się wybijać na salony, chociaż nie jako samodzielny artysta, a jako producent i tekściarz. W 2023 napisał i wyprodukował największy hit rapowej muzyki z wysp, czyli utwór Sprinter, który wykonali dwaj najwięksi brytyjscy raperzy, Dave i Central C. Dave'em przecinał się jeszcze kilka razy, co za chwilę zresztą usłyszycie. Udało mu się też zaliczyć współpracę z czołowym DJ-em i muzykiem ze sceny elektronicznej na świecie, czyli z Fred Again, na jego albumie Ten Days. No i tym sposobem dochodzimy do Black British Music, mixtape'u, który odzwierciedla współczesne czarne brzmienie na wyspach. Mamy sentymentalne wycieczki, jak w kawałku o Wayne Rooney'u, gitarowe kawałki zahaczające momentami nawet o rock, no i przede wszystkim Jerk. Jest to stosunkowo nowe brzmienie, które z roku na rok zyskuje coraz większą rozpoznawalność dzięki brytyjskiej scenie, chociaż co ciekawe, wywodzi się to z Nowego Jorku. Bardzo mocno sięga też do poprzedniej dekady naszego wieku i oferuje szybką perkusję, wręcz bardzo szybką. Dla mnie osobiście idealna płyta, jeżeli spędzacie lato na blokowisku, a tutaj macie przykład tego brzmienia. To jest Free Times od Jima Legacy z gościnnym udziałem Dave'a.

0: see everything I wish to put my enemies.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
13: Urlop z hitami. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Kask uratował życie 15-letniego rowerzysty z miejscowości Stadła w Małopolsce. Po wypadku chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Krakowie. Był w ciężkim stanie. Wygląda na to, że sam przyczynił się do wypadku. Jak to się stało, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem 15-letni mieszkaniec Sądecczyzny chwycił za bagażnik jadącego przed nim motoroweru, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. 15-latek w chwili zdarzenia miał założony kask ochronny na głowie.
0: Motorowerem jechał rówieśnik poszkodowanego, jemu nic się nie stało. Przyczepianie się do innych pojazdów jest wykroczeniem drogowym, dlatego policja po zakończeniu dochodzenia skieruje zebraną dokumentację do sądu rodzinnego. Szpital Uniwersytetu Łódzkiego cały czas realizuje onkologiczne programy lekowe i kwalifikuje do nich nowych pacjentów. Takie oświadczenie trafiło ze strony placówki do łódzkiego oddziału NFZ i do mediów. Chodzi o przypadki odsyłania nowych pacjentów onkologicznych przez szpital. Wybuchł skandal z tego powodu. Sprawę opisała Rzeczpospolita. Opowie Bartosz Kądziołka.
2: Jak mówi rzecznik łódzkiego NFZ Anna Leder, szpital przyznał, że kilku pacjentów nie przyjął.
3: Szpital twierdzi, że w ostatnich dwóch tygodniach kilku pacjentów uzyskało taką informację, że mogą rozpocząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po uzyskaniu takiej informacji w łódzkim oddziale NFZ.
2: Przed odesłaniem szpital miał proponować pacjentom terminy na przyszły rok, komentuje onkolog Adam Miller z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.
4: Jako lekarze stoimy na stanowisku, że naszą rolą, naszym zadaniem, naszym powołaniem jest leczyć pacjentów, a nie dostawać jakieś odgórne wymogi, że z uwagi na brak finansowania to mamy tych pacjentów nie leczyć albo proponować im terminy takie, że to leczenie nie będzie już miało sensu.
2: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiły się jak dotąd dwie osoby, które usłyszały, że w szpitalu nie zostaną przyjęte i mają zapytać w NFZ, gdzie się leczyć. Fundusz skierował ich już do placówek w regionie.
0: Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby korzystne też dla Rosji. Stany Zjednoczone nadal mogą współpracować z Moskwą w niektórych obszarach. Powiedział to amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Szef dyplomacji USA ma się jutro spotkać z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Temperatura przekracza tam 40 stopni, a płomienie podsycane są podmuchami gorącego wiatru. Szczęśliwie dotąd nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych, ale ewakuowano około 100 mieszkańców.
5: Bon Ton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań zrobił bardzo duży krok w stronę trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, bo wygrał wczoraj w Orchus z mistrzem Danii aż 4-1. Górnik Zabrze nie traci nadziei na sprawienie niespodzianki, bo przegrał w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Rewanże za tydzień. A już jutro walkę o awans do głównej fazy Ligi Konferencji rozpoczną Raków Częstochowa i GKS Katowice. Medaliki podejmą Valletę i już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
7: Bardzo wartościowy czas za nami. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę no, nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, no, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
6: Mecz Rakowa jutro o 18.30. Na dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe z MŚK Żelina. Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. Liderem jest wciąż Tadej Pogacar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu, blisko 9 minut za Philipsenem. Nasi kajakarze górscy zaczęli walkę o medale mistrzostw świata. W ubiegłym roku w Australii historycznego wyczynu dokonała Klaudia Zwonińska. Nasza srebrna medalistka olimpijska z Paryża wywalczyła 3 medale, a teraz też ma spory apetyt na sukces. Przemysław Pozowski.
8: Zwolińska w Australii sięgnęła indywidualnie po 2 złota i brąz w Oklahoma City, gdzie za 2 lata rozegrane zostaną olimpijskie zawody. Zaczęła rywalizację bardzo dobrze. Awansowała do półfinału w slalomie K1 z najlepszym czasem.
9: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam.
8: Niewiele do medali zabrakło naszym drużynom. Biało-czerwoni zajęli 4. miejsce, a do podium zabrakło im 15 setnych sekundy, na co wpływ miał jeden błąd, mówi Michał Pasiut.
10: Tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
8: Natomiast nasze kajakarki z Klaudią Zwolińską w składzie były 5.
6: Mówił Przemysław Pozowski.
0: Wieczorem i w nocy nad morzem możliwe są burze. Podobnie na północy.

0: Mazur. W pozostałej części kraju raczej spokojnie. A jutro trochę słońca, ale jeszcze więcej deszczu. Na północy cały czas możliwe burze. Padać może właściwie wszędzie, a temperatura od 17 stopni nad morzem do 20 na południu Polski.
1: Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama.
8: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: półtora miesiąca do dzwonka szkoły pilnie potrzebują nauczycieli. Nasza e-hulajnoga za granicą może być bardziej kontrolowana niż w Polsce. Donald Trump proponuje szefa FIFA na stanowisko sekretarza ONZ-u. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach, mówi Marta Formella z Gdańskiego Urzędu Miasta.
1: W projektach arkuszy organizacyjnych przygotowywanych na rok szkolny 2026-2027 wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
0: Najwięcej nauczycieli poszukiwanych jest na Mazowszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych za granicą. Za granicą przepisy mogą być inne niż w Polsce. Warto zadbać o wymagane

0: możemy sobie napytać biedy.
1: Niemcy wymagają w wielu przypadkach, aby hulajnoga spełniała też tamtejsze przepisy techniczne, czyli tak zwaną homologację ABE. Jutro w samo południe Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem PiSu Mateuszem Morawieckim. Kaczyński wystosował wobec posłów swojej partii ultimatum. Albo zrezygnują z członkostwa w osobnych stowarzyszeniach, albo z partii. Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus i jak dotąd deklarował, że nie zamierza go rozwiązywać. Donald Trump ma nowy, oryginalny pomysł. Chce, aby szef FIFA Gianni Infantino objął stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Nie wiadomo tylko, czy szef światowej piłki jest tym w ogóle zainteresowany, a więcej o tym wszystkim Przemysław Pozowski.
2: Jeśli ktoś liczył, że wzajemne umizgi Trumpa i Infantino zakończą się wraz z ostatnim gwizdkiem na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, to się przeliczył. Podziękowania Szwajcara w kierunku prezydenta USA oczywiście były.
3: You don't need people to compliment you, Mr. President.
2: Nie potrzebuje pan komplementów, panie prezydencie, ale te mistrzostwa świata nie byłyby takim sukcesem, gdyby nie pan. Ale to nie wszystko. Teraz New York Post, powołując się na źródła w Białym Domu, pisze, że Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA. Według gazety Trump uważa, że Infantino, tu cytat, cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Pomysł Trumpa może jednak natrafić na opór samego kandydata. Infantino zapowiedział już przecież, że zamierza ubiegać się w marcu o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, a tam zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ otrzymywałby rocznie kilkanaście razy mniej.
1: Portugalska marynarka wojenna wysłała na Atlantyk okręt poszukujący zatopionych skarbów. Statek w pobliżu Lizbony szuka wraków okrętów, na których znajdował się wartościowy ładunek. Szacuje się, że na wodach należących do Portugalii może spoczywać nawet 7 tysięcy wraków. Jutro znowu ma się chmurzyć. Przelotnie może też padać. Miejscami możliwe burze, a nawet grad. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy Polski. W centrum około 20, najcieplej 21 na krańcach południowo-wschodnich.
4: Bonton Radio.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Witamy na naszych małych wyspach. No i dzisiaj te nasze małe wyspy to takie symboliczne, bo rzeczywiście będziemy podróżować. Podróżować z gościem, gościnią, nie wiem jak wolisz.
1: Z gościem.
0: Z gościem, tak, z dobrze, gościem. Z gościem, no, tak, który będzie dzisiaj bezimienny, ponieważ nasz dzisiejszy gość jest bardzo nieśmiały i dlatego uszanujemy te decyzje, ale cudowne rzeczy o podróżach i o tym, jak podróżować za niewielkie pieniądze i niewiele o tym wiedząc, to znaczy teraz to już pewnie wiesz więcej, dużo więcej niż kiedyś, ale myślę, że zaczynałaś od zera i właśnie dlatego bardzo chciałam zrobić z tobą tę audycję, bo ja o tym marzę, ale jeszcze się nie odważyłam i mam nadzieję, że ta rozmowa pomoże nie tylko mi w tym, żeby się odważyć i zacząć podróżować, kiepsko znając język i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo język to się poznaje w trakcie podróżowania.
0: I nie jest to problematyczne.
1: Nie
0: jakoś
1: jest.
0: Się uda przeżyć, mówiąc kali.
1: Oczywiście, że tak. No przecież osoby znające dobrze język angielski to są jednostki tak naprawdę w Europie. Może w Danii, w Szwecji, w tych krajach skandynawskich dużo osób zna bardzo dobrze. Ale jak pojedziemy na południe z Włochami, fantastycznie się po włosku rozmawia, nie znając włoskiego. Kiedyś jechałyśmy autobusem, kierowca całą drogę opowiadał po włosku coś, nawet mówił chyba, że był w Polsce, był w Katowicach czy gdzieś na Śląsku. No i myśmy mu odpowiadały po polsku, on po włosku. Dogadaliśmy się świetnie, naprawdę.
0: To dobrze, tylko że ja się obawiam, że ja po prostu nie mam talentu do języka, bo ja naprawdę...
1: Ale ty śpiewasz, masz słuch, masz... Na pewno masz talent do języków, to tylko wystarczy zacząć.
0: No dobrze, no to dobrze, czyli tak. Już jakby ten jeden problem...

0: problem wyjaśniliśmy. Czyli
1: to jest
0: z językiem...
1: najmniejszy problem, bo masz translator w telefonie. Nie wiesz, co powiedzieć, jak powiedzieć, wpisać, no wystarczy sobie wpisać. Nawet nie trzeba mówić. W Hiszpanii porozumiewałyśmy się z panią na naszym noclegu tak, że pisaliśmy po polsku w translatorze to, co chcemy powiedzieć. Tłumaczyło to na hiszpański, ona sobie to czytała. Tak samo w drugą stronę. Ona pisała po hiszpańsku, myśmy sobie czytali to po polsku. I też się da zrobić. Język to jest najmniejszy problem, naprawdę.
0: Dobrze, zaraz porozmawiamy pewnie o tym, co jest największym problemem, ale może zaczniemy... Nie, chyba nic, tak? Nie. Czyli same przyjemności. No właśnie. O tym, jak to się zaczęło?
1: Ja byłam kiedyś pilotem wycieczek, więc coś tam z turystyką miałam wspólnego. Kiedyś jeździłam bardzo dużo. W zasadzie co tydzień gdzieś tam wyjeżdżałam. No później się zatrzymało troszeczkę nam życie inaczej. Ułożyło, więc przerwa była bardzo duża. I pierwszy raz pojechałam z córką na wycieczkę zorganizowaną. Po tej długiej przerwie, żeby sobie to jakoś tak zobaczyć na spokojnie, bez stresu, żeby ktoś mnie poprowadził za rękę, pokazał tu, to, to. Przypomniało mi się, jak to było fajnie. I pierwszą naszą wspólną taką samodzielną podróż poczyniłyśmy do Rygi, żeby było blisko, żeby był w miarę taki swojski klimat, te wschodnie klimaty, łatwy język, bo w zasadzie dużo Łotyszy porozmawia się po rosyjsku, więc po polsku też się da dogadać. No i to była tak, krótka wycieczka na kilka dni. No i się udało, bez żadnego problemu większego, bez stresu, z kilkoma błędami, ale to każdy błąd jest nauczką na przyszłość. Więc każda jedna rzecz, nie, która się tam nie uda, to jest też ważna, bo jest jakiś wniosek na przyszłość. No i potem to już niestety zaczęło troszeczkę działać jak nauk.
0: I tak jest do tej pory?
1: Niestety.
0: Chyba stety.
1: No niestety trochę, bo... No bo jednak troszeczkę to kosztuje mimo wszystko.
0: Troszkę kosztuje, ale ty spełniasz marzenia, prawda?
1: No tak, tak. I okazuje się, że nie tylko moje, no. Się zaraziło dziecko i też chce jeździć.
0: No to o tym właśnie, jak spełniać te marzenia, będziemy za chwilkę rozmawiać. Nie powiem z kim, ale z kimś bardzo ciekawym. Z kimś, kto kocha podróże. A teraz może posłuchamy muzyki. Czy mamy jakieś specjalne marzenia muzyczne?
1: Ja to sobie zawsze przed jakąś tam kolejną podróżą robię składankę tych takich krajowych przebojów. Jadę do Włoch, to słucham sobie Italo Disco i tak dalej, i tak dalej. Więc no coś możemy południowego znaleźć.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, który kocha podróżować, który zawsze marzył o tym, żeby podróżować, i to marzenie się spełnia. I tych podróży już na koncie jest coraz więcej. Mnie ciekawi, jak się do tego przygotować. Jak to wszystko ogarnąć, bo wiadomo, że trzeba kupić bilet i żeby to nie było za miliony, i spakować się, i ten bagaż, żeby był w miarę rozsądnie przygotowany, żeby to nie trzeba było dźwigać nie wiadomo jakich to bołów. Więc no jak to zrobić?
1: No więc z podstawą to jest bilet na samolot czy na pociąg, tak? Na jaki tam transport się zdecydujemy. I w sumie najtańszy jest samolot, jeśli się go kupuje w odpowiednim momencie, czyli trzeba z wyprzedzeniem. No jak ja to mówię, że my polujemy na bilet, czyli szukam tanich biletów, nie patrząc na razie na destynację i absolutnie nie patrząc na termin. Czyli tak, znajdę tani bilet, powiedzmy, do Barcelony, no to kupuję do Barcelony i dostosowuję urlop do terminu, w którym jest ten tani lot konkretnie. Robię też często tak, że kupuję bilet z jednego lotniska, wracam na inne. I wtedy też można znaleźć taniej. Taniej można też znaleźć, kupując z przesiadką. Teraz na przykład leciałyśmy do Lizbony przez Londyn, by było taniej. Z Lublina do Londynu są bardzo tanie bilety. Tam też udało się upolować za 8 funtów, więc grosze naprawdę, bo zazwyczaj ta Portugalia jest troszeczkę droższa. No i tak naprawdę te bilety kosztowały nas ułamek całych wszystkich wydatków. No i to jest taki najważniejszy w sumie składnik tych kosztów wyjazdowych, bo reszta to w sumie jest łatwiejsza do ogarnięcia. No potem trzeba znaleźć nocleg, tak. Też warto się trzymać jednego na przykład serwisu, tak jak mam już dużą zniżkę, znaczy sporą. Czasami zdarzają się też jakieś kody rabatowe, które też tam wykorzystuję. I tutaj też trzeba oczywiście pilnować, żeby też nie kupić na jakiegoś najtańszego, bo może się okazać jakąś ruderą na obrzeżach. Też trzeba patrzeć na okolice, w jakiej jest ten nocleg, tak, jeśli się jedzie samodzielnie lub z dzieckiem, albo patrzeć też na opinię. Na opinię też w danym okresie roku, bo na przykład dużo noclegów na południu, w Hiszpanii, we Włoszech w zimie jest nieogrzewanych, więc może być lodówka. Na taką lodówkę trafiłyśmy na przykład w Apulii w tamtym roku.
2: Jak to przeżyłyście?
1: No, było chłodnawo.
2: Nie, to,
1: tak, tutaj generalnie jest fajnie cieplutko, bo pogoda wiosenna, a nocleg miałyśmy lodowaty naprawdę. Także też na to trzeba zwracać uwagę. Co jeszcze? Trzeba pamiętać o ubezpieczeniu. Ubezpieczenie to jest podstawa, bo te nasze karty EKUS są na takie podstawowe sprawy, jak nie wiem, pójście do lekarza z, nie wiem, ze skaleczoną ręką, tak? A na poważniejsze to już trzeba mieć dodatkowe ubezpieczenie i to ja zawsze tego pilnuję.
2: Nie przydało się wam kiedyś takiego?
1: Nigdy. Nigdy nam się nie przydało, ale wolałabym nie dopuścić do sytuacji, kiedy jednak się przydałoby, a ja go nie będę miała, więc to też są groszowe sprawy na te krótkie wyjazdy, więc naprawdę nie warto z tego rezygnować.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
0: Reklama.
4: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
5: Pakowanie. Zawsze latamy tylko i wyłącznie z plecakiem podręcznym, takim małym, który jest w tych tanich liniach mniej więcej w okolicach 40-20-30 centymetrów. Więc to jest taki, powiedzmy, plecak szkolny, w który spokojnie mieści się nasze życie na tydzień nawet.
6: Jestem waszą fanką.
5: Worki próżniowe, to raz, ratują troszeczkę życie. Na dwa, układanie tak tej garderoby, żeby móc sobie składać góra, dół, różne kombinacje. No sporo na siebie i też z takim założeniem, że na przykład po drodze, gdzieś tam w połowie naszego pobytu możemy sobie coś tam przeprać. Przeważnie bierzemy 4 komplety outfitu, tak, dziennego i potem gdzieś tam sobie odświeżamy.
6: Bo to też chodzi o to, żeby można było z tym bagażem się poruszać, prawda?
5: Poruszać i dwa, że samo dokupienie bagażu do biletu lotniczego jest po prostu drogie. Z plecakiem podręcznym będzie dużo taniej.
6: Jedzenie? Jak się sobie radzicie z jedzeniem?
5: Z jedzeniem to też oszczędzamy. Znaczy tak, zawsze staramy się coś tam lokalnego znaleźć i zjeść, ale też ratujemy się marketami. Na śniadanie wystarczy nam spokojnie rogalik i jogurt. A też jest taka fajna aplikacja Too Good To Go, która oferuje jedzenie za ułamek ceny, które jest jeszcze jak najbardziej dobre do spożycia. Ale jeśli go nie kupimy, to zostanie wyrzucone, więc my ratujemy przed wyrzuceniem, przed zmarnowaniem jedzenia, a jednocześnie płacimy dużo, dużo mniej. I to przeważnie najbardziej przydaje się w tych krajach skandynawskich, gdzie jest bardzo drogie jedzenie i za naprawdę groszowe ceny mogliśmy się najeść spokojnie, tak.
6: O, to w Polsce też działa?
5: Jest, no jest, w Chełmie też działa. Działa, to jest fantastyczna sprawa.
6: O,
5: jest to właśnie to Good To Go w większości Europy i w Finlandii, Estonii bodajże jest aplikacja Rescue. Też podobnie działająca, także warto, no właśnie, warto sobie czytać, obserwować te różne profile podróżnicze na Instagramie czy na Facebooku, czytać blogi podróżnicze, bo mnóstwo osób jeździ i dzieli się tymi swoimi doświadczeniami, wskazówkami, tipami. no to trzeba sobie notować, tak, szukać, sprawdzać, instalować aplikacje, które gdzieś tam pomagają w wielu sprawach. No i to jest naprawdę proste. W każdym miejscu można się odnaleźć, bo mamy mapy w telefonie. Więc to jest kwestia tylko odważenia się naprawdę.
6: A ty jesteś osobą, która ma orientację w terenie? Bo ja niestety nie.
5: No i zdarza mi się zgubić, to wtedy dziecko ratuje. Bo ona ma lepszą orientację. Mamo, już tu byłyśmy. Tak, ale to wszystko też pomaga mapa naprawdę. Jak widzę, że prowadzi mnie prosto, powinna mnie prowadzić prosto, a jakoś się troszeczkę cofamy, oddalamy, no to znaczy, że idziemy źle, tak?
6: No tak, tak. No tak, no myślę, że po tych wskazówkach każda podróż będzie dużo łatwiejsza, ale oczywiście nie kończymy tej rozmowy, jeszcze wrócimy do niej, bo tu jeszcze mamy sporo ważnych tematów do omówienia. Teraz trochę muzyki i za chwilę wracamy i będziemy rozmawiać o tym, jak podróżować, gdzie podróżować i dlaczego to takie fajne.

0: Wracamy do rozmowy o podróżach. O podróżach, które wcale nie są takie trudne, a mi się wydawało, że jednak bardzo. I no właśnie, gdzie podróżowałaś do tej pory? Gdzie byłaś? Co zwiedziłaś? I gdybyś mogła opowiedzieć o jakichś takich najciekawszych historiach i przygodach, które cię spotkały. I nie tylko ciebie, bo też twoją córkę.
1: No my tak jeździmy od 2-3 lat. Od 3. I na naszym koncie mamy już tych troszeczkę wycieczek, takich krótkich, bo to są przeważnie 3-4 dniowe. Teraz była troszeczkę dłuższa, dlatego że z przesiadką, więc te parę dni spędziłyśmy w Londynie przed wylotem do Lizbony. Z takich najfajniejszych, do których chyba będziemy wracać, bo zakochałyśmy się bardzo, to są Ateny. Ateny, których ja się przez wiele lat strasznie bałam. Mi się wydawało, że to jest tak olbrzymie miasto, że ja sobie tam w życiu nie poradzę, że się w ogóle nie odnajdę, plus jeszcze te literki. I okazało się, że ta cała historyczna tylko centrum jest tak malutkie, że myśmy obeszły to kilka razy w kółko i ten Akropol jest cały czas na widoku, więc jest takim idealnym punktem orientacyjnym, że tam się nie da zgubić. A jeszcze troszeczkę wcześniej poduczyłam się greckiego, więc już nawet literki nie były jakimś problemem. Także podróże kształcą.
0: No na pewno. A ile czasu zajmuje przygotowanie się do podróży?
1: A to jest najfajniejszy etap tak naprawdę. Tak? Znaczy no oprócz całej potem wycieczki, ale ja po prostu uwielbiam to planować. Ja przeważnie te bilety udaje mi się upolować tak 3-4 miesiące przed. No więc mam trochę tego czasu. No i najpierw planuję sobie, znaczy najpierw czytam jak najwięcej, oglądam zdjęcia, żeby sobie to jakoś poukładać w głowie, mapy przede wszystkim. Trzeba poczytać sobie o transporcie na miejscu, tak, zorientować się w tych aplikacjach, które działają w danym miejscu, w danym mieście, poczytać o biletach, poszukać atrakcji, które chcemy koniecznie obejrzeć, zobaczyć, popatrzeć, jakie są bilety. Dla dzieci są często zniżki, więc to też warto sobie gdzieś tam ponotować. Warto też szukać atrakcji za darmo, bo nie wszystko jest przecież płatne. My zwiedzamy dużo kościołów, bo interesuje nas też sztuka sakralna, więc kościoły są przeważnie za darmo, więc już duży koszt nam odchodzi, jeśli chodzi o zwiedzanie, prawda? No tak po troszeczkę, jak mam te 3 miesiące, to nie skupiając się tylko i wyłącznie na tym, to sobie tam wieczorkami posiedzę, poczytam, poszukam, ponotuję. Mam przygotowany taki własny arkusz kalkulacyjny, w którym sobie notuję wszystko, co chcę zobaczyć i wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne na danej trasie.
0: Czyli to już taki wstęp do podróży.
1: Tak. No ja teraz przygotowuję Maltę, która będzie gdzieś tam w grudniu. To na razie jeszcze do niej nie siadłam. Mamy prawie listopad. No to pewnie mi to zajmie ze 2 tygodnie w takiej intensywnej pracy, bo teraz szykowałam Lizbonę, więc nie było czasu.

0: I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
4: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
1: Reklama.
7: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
8: Ateny, co jeszcze? Co jeszcze się udało zwiedzić?
9: No byłyśmy w tym roku, byłyśmy dwa razy we Włoszech, bo byłyśmy w Apulii i później w Rzymie. Byłyśmy w Bułgarii, bardzo, tak, kiedyś przecież do Bułgarii się jeździło na wakacje, tak, często, nie, wszyscy byli w Bułgarii, ja nigdy nie byłam w Bułgarii, dopiero teraz, no bo widzisz. I tam było cudownie, pomijając fakt, że byłyśmy po sezonie, było wszystko pozamykane, jeden sklep spożywczy był tylko czynny w okolicy, ale plaże miałyśmy całkowicie tylko i wyłącznie dla siebie. Dosłownie na po horyzont, gdzieś tam na końcu, daleko, daleko jakieś tam osoby się zdarzały, ale to było coś pięknego, bo wcześniej była rodzina w Bułgarii i oni tam leżeli po prostu jak śledzie w puszce, jeden obok drugiego, a myśmy miały całą plażę dla siebie. To było cudowne. A opaleniznę mamy do teraz, ponad rok. Naprawdę.
8: A, czyli w Bułgarii się...
9: Można się opalić, ale to...
8: Długoterminowo.
9: Długoterminowo, ale myślę, że to też pomogło to słońce październikowe, a nie letnie takie mocne.
8: No, Bułgaria, coś jeszcze?
9: Wspaniała wycieczka przez kraje tutaj nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, z wycieczką promem do Helsinek, potem samolotem z Tallina do Sztokholmu, bo tak było taniej. Taniej było wrócić z Tallina do Polski przez Sztokholm i jednocześnie zobaczyć jeszcze kawałek innego miejsca, nie?
8: No tak, a co, a jakie plany, jakie marzenia?
9: Mam takie marzenie, żeby zobaczyć wszystkie kraje europejskie do, nie powiem którego roku życia, ale zostało mi mało czasu. No i zostało też już w sumie niewiele do zobaczenia. Mam chyba, zostało mi 16 państw.
8: To niewiele?
9: Niewiele. Niewiele.
8: A liczyłaś ile zwiedziłaś do tej pory?
9: Nie pamiętam.
8: Nie liczysz?
9: Nie pamiętam. Liczę, ale nie pamiętam. Ponad 20 na pewno.
8: Teraz trochę muzyki. Posłuchamy muzyki i za chwilę wrócimy, bo mam jeszcze takie pytanie do ciebie, które muszę zadać.

0: Wracamy na nasze małe wyspy, dzisiaj o podróżach. No właśnie, mówiłaś, że podróże kształcą. Czego cię podróże nauczyły?
1: Odwagi i wiary w siebie, bo największą satysfakcję dają, samodzielne podróże właśnie dają największą satysfakcję, że sobie musisz poradzić i sobie poradzisz. I tego samego uczę moje dziecko, że choćby nie wiem, co się działo, nie można panikować, tylko pomyśleć i sobie jakoś tam poradzić. I to jest dla mnie najważniejsze. I im bardziej się boisz, tym bardziej polecałabym wyruszenie w świat, żeby się tej obawy wyzbyć.
0: Mam jechać sama?
1: Możesz ze mną.
0: Dobrze.
1: A to właśnie, bo to też jest dobra rada, żeby na początku pojechać z kimś, kto to ogarnia. Bo ja tak też pojechałam z moim siostrzeńcem, który te podróże ma w małym paluszku i on mi bardzo dużo pokazał, to było kilka lat temu.
0: Ile miał lat wtedy?
1: On 12. No więc można.
0: Można.
1: I wtedy polecieliśmy na Sardynię i to było też cudowne.
0: I to nauczyłaś się wiele od niego.
1: Tak, pewnie. Tak. I wtedy nauczyłam się tego ogarniania całego, czyli tam od szukania transportu między miejscem a miejscem, po na przykład taką stresującą sytuację jak odwołany samolot z nienacka i szukanie jakiegoś rozwiązania, bo takie rzeczy też się zdarzają i trzeba się przygotować na to, że jednak może się wydarzyć jakaś awaria. No i trzeba sobie będzie niestety jakoś poradzić, więc no trzeba troszeczkę na spokojnie poszukać wtedy i wszystko da się rozwiązać, no mimo tego, że stres no owszem jest, no jest, nie da się ukryć.
0: A jakieś takie historie, ciekawe przygody, które zostały ci w pamięci?
1: Już nie pamiętam teraz.
0: Jedna wielka przygoda.
1: No jedna wielka, tak, jak jakiś czas temu, bo ja wszystkie podróże kończę jakąś fotoksiążką, bo tych zdjęć mam po prostu miliony. Tak i ostatnio zważyłam wszystkie moje fotoksiążki, mam 11 kilo wspomnień. Tak, jeszcze 3 nieskończone, bo nie mam kiedy.
0: Czyli pamiątki to zdjęcia, tak?
1: Zdjęcia,
0: czy jeszcze jakieś?
1: No jakieś drobiazgi, magnesik, ołówek. Ja zbieram podkładki pod kubki na przykład z różnych miejsc.
0: A twoja córka?
1: No tak różnie. Miałyśmy taką ciekawą, śmieszną sytuację odnośnie pamiątek, bo na lotnisku w Walencji, w czasie kontroli bezpieczeństwa, pan pyta się mnie, czy ja mam jakąś świeczkę lub coś takiego w plecaku. Ja mówię, nie mam żadnej świeczki, nic takiego sobie nie przypominam. No to jest taki nieduży przedmiot w kształcie dynamitu, czy coś takiego pani ma? Ja mówię, no nie mam. Wyciągamy z tego plecaka wszystko, wszystkie ciuchy, wszystkie rzeczy. Okazało się, przypomniało mi się, jak znalazłam, że kupiłyśmy gumkę do ścierania w kształcie takiego grubego ołówka, taka rzeczywiście gruba świeca. I pan myślał, że ja przewożę dynamit w plecaku. Pan się śmiał. Mi do śmiechu nie było, bo miałam już taką gulę w gardle, że myślę sobie, no zaraz mnie zamknął jak nic. Ale się udało.
0: Dobrze, że jednak wróciłaś i że możesz nam opowiedzieć o tych wszystkich historiach, które cię spotkały podczas podróży. Bardzo ci dziękuję za to, że poopowiadałaś nam o tym, jak ty to sobie organizujesz i mam nadzieję, że to się przyda nie tylko mi, bo mi się na pewno przyda, ale że przyda się również innym słuchaczom Radia Bon Ton, którzy do tej pory nie odważyli się wyjechać w taką spontaniczną w sumie, trochę spontaniczną podróż.
1: Spontaniczną, bo nie planujemy, tak, gdzie jedziemy, tylko gdzieś jedziemy, a co się uda, to się okaże,
0: tak,
1: jak się
0: nie
1: trafi bilet.
0: To typowy wyjazd na wakacje, na urlop, ale to jest właśnie coś takiego z dreszczykiem emocji w tle. I to coś takiego bardzo chciałabym przeżyć i mam nadzieję, że dzięki twoim opowieściom i twoim udziale w dzisiejszej audycji Nasze Małe Wyspy uda mi się to zrobić. Dziękuję ci bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję i trzymam kciuki, bo to naprawdę nie jest trudne, tylko trzeba się odważyć.
0: Dobrze, może uda nam się we dwie wyjechać gdzieś.
1: Próbujmy.
0: Będziemy próbować,
1: tak,
0: dobrze.
1: Trzeba zgrać terminy.
0: Co nie będzie łatwe, ale postaramy się. Dziękuję i szerokiej drogi.
1: I wysokich lotów, nie?

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Reklama.
3: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: 3 godziny tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej nastolatek usłyszała mieszkanka Legnicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ustawili przed kancelarią premiera licznik hańby. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 godziny tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Tak ma być w 2050 roku, gdy skończy się budowa zintegrowanej sieci kolejowej. Ma być najnowocześniejsza w Europie. Co musi się stać, żeby tak było? O tym Ben O'Connor.
1: Projekt modernizacji polskiej kolei zakłada, że do 2050 roku każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych. Tak duże inwestycje wiążą się z ryzykiem opóźnień i konieczności wprowadzania zmian, mówi prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
2: Oby nie doszło do sytuacji, że jedyne co się będzie działo, to w kolejnych 5 czy 10 latach będzie się te same inwestycje przepisywać na kolejne lata. Ale patrząc na te mapy, to się naprawdę bardzo sensownie klaruje, uzupełniając istniejącą sieć połączeń.
1: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów przejazdów w 2050 roku.
0: Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch nastolatek usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. Kobieta miała zaatakować dzieci na placu zabaw, bo rozmawiały ze sobą po ukraińsku. Przyznała się, że je uderzyła, ale zaprzecza jako

0: Śledczy nadal nie przesłuchali głównej postaci afery, lekarza Dawida Kacprzyka. Skarżą się na to politycy PiSu i uruchomili przed siedzibą rządu licznik hańby.
1: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej, Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
0: Rzecznik prokuratury Piotr Skiba tłumaczy, że Dawid Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany dla dobra śledztwa. Do przesłuchania jest jeszcze około 200 osób. Nie chcemy wyjawić lekarzowi, jak dużo już wiemy o sprawie, poinformował rzecznik prokuratury. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To m.in. treningi pierwszej pomocy i pikniki edukacyjne. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holandię 3-0, a Brazylijki Japonię 3-1. Włoszki to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata. Walczą o czwarty tytuł Ligi Narodów. W tym trzeci z rzędu. Jutro nie spodziewajmy się pięknego nieba. Zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze nawet z gradem. 17 stopni na północy Polski, w centrum około 20, a najcieplej na południowym wschodzie do 21.
2: Bon Ton Radio na 104.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Jak

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Ulicami warszawskiego Muranowa przeszedł marsz pamięci poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Sanepid podpowiada, jak prowadzić przydrożną sprzedaż lemoniady. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. Pobór w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony, przypomina wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór zawieszony. Jest zawieszony.
2: To prawda.
1: I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
0: Dzięki rezerwom wysokiej gotowości polska armia miałaby się powiększyć do 500 000 żołnierzy. Ulicami warszawskiego Muranowa przeszedł marsz pamięci poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Wyruszył spod pomnika Unszlakplatz. To miejsce pamięci wzniesione w miejscu dawnej rampy kolejowej. Pochód upamiętnia ofiary z getta warszawskiego. W ciągu niespełna 2 miesięcy zamordowano blisko 300 tysięcy Żydów. Jutro w południe prezes PiSu Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim, poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z końcem dnia minie czas, jaki działacze PiSu dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym tego, które założył Mateusz Morawiecki. Z 40-osobowej grupy zwolenników byłego premiera do tej pory tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszenia. Maciej Kluczka.
3: Pytałem dziś rzecznika PiSu Rafała Bochenka, czy są kolejni politycy PiSu wysyłający do prezesa oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi brak. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki zachowa się racjonalnie. Mówi Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiSu.
4: Zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
3: W historii PiSu dochodziło już do wielu rozłamów. Z PiSu odchodzili m.in. Zbigniew Ziobro i jego stronnicy. Sprawa dotyczyła wtedy jednak kilkunastu polityków, jak dziś 40-osobowej grupy.

0: prawda? Albo na przykład...
1: Lewą przyjmujemy, prawą
0: na przykład. Albo mamy rękawiczkę, albo chociażby te ręce myjemy. Elementarne rzeczy, którymi trzeba się kierować zawsze i to nie tylko jak chodzi o okazjonalną sprzedaż.
2: Mogą się przydać rękawiczki, zamknięte pojemniki i lodówka turystyczna. Sanepid apeluje też, by dzieci, które są akurat przeziębione, nie sprzedawały lemoniady. FIFA ogłosiła drużynę marzeń piłkarskiego mundialu. Znaleźli się w niej reprezentanci Hiszpanii, Argentyny, Anglii i Francji, czyli najlepszej czwórki turnieju, ale nie tylko. Do napastników dołączył Norweg Erling Haaland, a najlepszym bramkarzem wybrano Vozinię z Republiki Zielonego Przylądka. Jutro niebo przeważnie zachmurzone, ale możliwe są przejaśnienia. Choć także przelotne opady deszczu, a miejscami burze, nawet grad. 17, tylko 17 stopni na północy Polski, w centrum około 20, a odrobinę cieplej na południowym wschodzie 21. Wiatr będzie czasami porywisty.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.